0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
2: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi, stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian.
3: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie.

0: Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Po reklamie.
11: W kalendarzach piątek, 29 dzień maja, na zegarach godzina 6, przed nami poranne wiadomości.
12: Zaczynamy od Rumunii. W nocy w Gałaczu, niedaleko granicy z Ukrainą, rosyjski dron uderzył w wieżowiec mieszkalny i doprowadził do pożaru. Tak wynika z informacji przekazywanych przez rumuńskie Ministerstwo Obrony oraz lokalne media. Według ustaleń resortu obrony, bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii, a następnie rozbił się na dachu budynku mieszkalnego. Uderzenie spowodowało pożar w jednym z mieszkań na wyższych piętrach wieżowca. Mieszkańcy relacjonowali, że w środku nocy słyszeli charakterystyczny dźwięk nadlatującego drona, a chwilę później doszło do silnej eksplozji. Ogień szybko rozprzestrzenił się w lokalu, który został poważnie uszkodzony. W wyniku zdarzenia dwie osoby odniosły lekkie obrażenia i doznały silnych reakcji stresowych. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, które zabezpieczają teren i prowadzą działania gaśnicze. Od kilkunastu godzin trwa akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracuje około 400 strażaków, setki policjantów i wojsko. Ogień od wczorajszego popołudnia objął ponad 100 hektarów lasu. Policja z powodu bardzo silnego i niebezpiecznego zadymienia ewakuowała mieszkańców miejscowości Ołdakowizna i Żądza.
13: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
12: Mówił wieczorem zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej generał Sławomir Sierpatowski. W związku z pożarem w wciąż zablokowana jest droga krajowa nr 50 między Stanisławowem a Łochowem. W obronie szpitala będą protestować dziś mieszkańcy Janowa Lubelskiego. Dyrekcja lecznicy postanowiła przekazać firmie zewnętrznej salowe i personel sprzątający. Nie ma innego wyjścia, przekonuje starosta janowski Artur Pizoń i wyjaśnia, że szpital jest w finansowej zapaści.
10: Nie starcza nam na bieżącą działalność. Musimy szukać oszczędności. 80% wydatków szpitala to są wynagrodzenia pracowników. Jeżeli w tym obszarze nie poczynimy żadnych cięć, no to po prostu jesteśmy finansowo skończeni.
12: W ciągu ostatniego roku w janowskim szpitalu zlikwidowano 40 etatów. Wcześniej zamknięta została tamtejsza porodówka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: Bardzo, bardzo rześki poranek. Nawet na Podhalu pojawiło się ostrzeżenie o przymrozkach, ale w ciągu dnia będzie zdecydowanie lepiej. Temperatura ma zacząć rosnąć. A do ilu rośnie? No w wielu miejscach powyżej 20. Delikatnie, bo delikatnie, ale jednak dzień ze sporą ilością słońca. Cieszmy się tym słoneczkiem, bo jutro może być gorzej. Niestety synoptycy zapowiadają opady deszczu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to dzisiaj wysokie, ale zacznie wolniutko spadać. Biometr jest całkiem w porządku, a wiatr wciąż wieje z północnego zachodu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
14: Anna Kruszewska, rozpoczynamy podsumowanie tematów, o których mówiliśmy w wiadomościach Radia Jura. Na początek. Prawomocny wyrok po tragicznym wypadku w Kłobucku. Olaf K. spędzi 8,5 roku w więzieniu za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. W czerwcu 2024 roku 19-latek pędził Mercedesem ponad 100 km na godzinę i uderzył w betonowy słup. Zginęła 18-letnia pasażerka. Sąd okręgowy w Częstochowie utrzymał wyrok w mocy i orzekł również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
8: O tym się mówi w regionie.
14: Częstochowska Straż Graniczna podsumowuje kontrolę, a statystyki pokazują, że problem nielegalnego zatrudnienia w regionie wciąż rośnie. Funkcjonariusze z naszej lokalnej placówki przy ulicy Gminnej ujawnili kolejne przypadki łamania prawa w dwóch firmach na terenie województwa śląskiego. 11 cudzoziemców, w tym obywatele Kolumbii, Meksyku i Nepalu, pracowało tam bez wymaganych zezwoleń lub pisemnych umów. Od początku roku śląskie oddziały skontrolowały już ponad 2,5 tysiąca obcokrajowców, z czego co trzeci pracował nielegalnie. Wobec nierzetelnych pracodawców oraz samych pracowników pogranicznicy prowadzą teraz dalsze czynności wyjaśniające.
8: Radio Jura ostrzega.
14: Mimo ostatnich opadów nadal utrzymuje się stan permanentnie przesuszonej leśnej ściółki. Nawet niewielkie zaproszenie ognia może skończyć się pożarem. Służby leśne i strażacy apelują o rozsądne zachowania. Faktycznie w tym sezonie jest strasznie sucho w lasach. Sprawdzał to Mariusz Osyra, dlatego przed długim czerwcowym weekendem przypominamy podstawowe zasady.
15: Przed nami weekend z wyjazdami i wycieczkami, dlatego pamiętajcie, by nie wjeżdżać silnikowym pojazdem na leśne dukty, a jedynie parkować w miejscach do tego przeznaczonych. Nadleśnictwo Złoty Potok przypomina o absolutnym zakazie rozpalania ognia w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Zamieszcza też przestrogi w miejscach postoju i odpoczynku, przypomina o monitoringu i fotopułapkach, a także zachowaniach, które nie powinny wpływać na życie dzikich zwierząt. Uważajcie, aby nie rzucać niedopałków, które mogą spowodować pożar, podobnie jak zostawione szkło. Przy tym zachowajmy czystość, trzymajmy się ścieżek i nie niszczmy naszej wspólnej infrastruktury turystycznej. Leśnicy apelują, podobnie jak w górach, najlepiej swoje śmieci z zielonej wycieczki na łono przyrody zabierzmy za sobą w drodze do domu.
8: Twoje sprawy.
14: Maj to dla wielu częstochowian ostatni moment na walkę o sylwetkę przed wakacjami, ale dietetycy ostrzegają, dieta cud. To mit. Warto mieć to na uwadze, chociaż internet zalewają modne detoksy sokowe, głodówki czy rygorystyczna dieta keto. Jak mówi nasza specjalistka, pogoń za szybkimi efektami z TikToka czy Instagrama najczęściej kończy się efektem jojo, zmęczeniem organizmu, a nawet problemami zdrowotnymi. Mieszkańcy, nie podążajcie za modą z internetu, przestrzega dietetyczka Oliwia Poniatowska.
16: Problem w tym, że internet premiuje szybkie efekty i skrajne rozwiązania, a organizm nie działa według trendów z Instagrama czy TikToka. Wiele modnych diet opiera się na dużych ograniczeniach, eliminowaniu całych grup produktów lub bardzo niskiej kaloryczności, co może prowadzić do niedoborów, spadku energii, problemów hormonalnych czy efektu jojo. Szczególnie niebezpieczne jest kopiowanie jadłospisów influencerów bez uwzględnienia własnego stanu zdrowia, stylu życia czy aktywności fizycznej.
14: Bezmyślne wybieranie diety bez badań i konsultacji prowadzi do poważnych niedoborów i większych kłopotów, zwłaszcza dla uczniów i absolwentów szkół przed wakacjami, zwracają się dietetycy. Problem jest poważny, bo statystyki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego są alarmujące. Nadwagę lub otyłość ma już 79% mężczyzn i 61% kobiet w skali kraju. Problem z nadwagą i otyłością wśród dzieci monitoruje też Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie. Tutaj na oddziale pediatrycznym trwa program diagnostyki, którego celem jest wczesne wykrycie przyczyn nadmiernej masy ciała, ocena stanu zdrowia oraz zapobieganie powikłaniom. Dietetycy odwołują się do naszego zdrowego rozsądku. Dieta cud nie istnieje.
16: Zdrowa redukcja masy ciała wymaga czasu, regularności i indywidualnego podejścia, a nie chwilowej diety do wakacji czy na parę tygodni. W swojej praktyce często widzę osoby, które po kilku tygodniach restrykcyjnej diety trafiają z przewlekłym zmęczeniem, napadami głodu i całkowitym brakiem motywacji do dalszej pracy nad zdrowiem. Bardzo często są też problemy hormonalne, pogorszenie wyników badań czy utrata masy mięśniowej zamiast tkanki tłuszczowej. Dlatego skuteczne odchudzanie powinno opierać się na dobrze zbilansowanej diecie i zmianach, które da się utrzymać na co dzień, a nie na chwilowych modach z internetu.
14: Jak dodaje dietetyk kliniczna Oliwia Poniatowska, specjaliści radzą trwałą zmianę nawyków żywieniowych. Dzięki temu schudniemy, nie tylko na wakacje. Milion złotych na nowe drogi popłyną do gmin naszego regionu, poinformował wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski. W częstochowskiej delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano umowy na kluczowe inwestycje. Mariusz Osyra o szczegółach.
15: To tym samym zielone światło dla drogowych zadań w północnym subregionie województwa. Dzięki rządowemu dofinansowaniu blisko 2 miliony złotych trafią do gminy Mychanów na przebudowę drogi w Radostkowie. Ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych zyska Koniecpol na modernizację tamtejszego układu komunikacyjnego, a niemal milion złotych zabezpieczyły Rędziny. Chcą wykorzystać je na remont trasy w Kościelcu. Lokalne władze podkreślają, że wszystkie te zadania znacząco poprawią komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, a także dadzą impuls do rozwoju lokalnej gospodarki. Podpisane dokumenty oznaczają, że drogowcy ruszą do pracy już w najbliższych miesiącach.
14: Kolejowa podróż za przysłowiową złotówkę. Na Dzień Dziecka do wspólnego podróżowania pociągami po regionie zachęcają Koleje Śląskie. 1 czerwca bez ograniczeń dzieci i młodzież do 16 roku życia będzie mogła udać się w podróż z symbolicznym biletem w ręku. Wystarczy dokument, czyli szkolna legitymacja. To może być okazja na przedłużenie weekendu czy zaplanowanie rodzinnej wycieczki. Przewoźnik podkreśla, że młodych pasażerów z roku na rok ma w swoich składach coraz więcej.
17: To kolejna propozycja, którą przygotowaliśmy z myślą o najmłodszych pasażerach, którzy, trzeba przyznać, coraz częściej wybierają kolej. W pierwszych 4 miesiącach tego roku z przejazdów pociągami skorzystało ponad 10 tysięcy więcej dzieci i młodzieży niż rok wcześniej. Z okazji Dnia Dziecka będą mogli skorzystać wszyscy, którzy przed 1 czerwca nie ukończyli 16 roku życia. Bilet za złotówkę będzie obowiązywał tylko w tym dniu.
14: O dostępność i liczbę przejazdów nie trzeba się martwić. 1 czerwca dzieci i młodzież mogą wsiadać do pociągów Kolei Śląskich wielokrotnie. Po szczegóły trzeba zajrzeć do mobilnej aplikacji przewoźnika, tak zwanej KS-ki, podpowiada rzecznik Bartłomiej Wnuk.
18: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
14: Miliony złotych znów w rękach mieszkańców, czyli rusza 13. edycja budżetu obywatelskiego w Częstochowie ze zmienionymi zasadami i zupełnie nową odsłoną, także finansową. Na pomysły realizowane w 2020 2027 roku przeznaczonych będzie ponad 11 687 tysięcy. Miasto już czeka na zgłaszanie pomysłów i zachęca wszystkich do aktywności.
19: Jak co roku będą to bardzo fajne propozycje i że będzie kryzys bogactwa, czyli nadmiar bardzo dobrych propozycji i konieczność trudnej decyzji, na który z dobrych wniosków zagłosować. Namawiam każdego z naszych mieszkańców, weźcie udział w głosowaniu, przyczyńcie się, czy w maleńkim stopniu, czy w większym, do tego, żeby te niespełna 12 milionów złotych były wydane jak najlepiej. To od was zależy.
14: Mówił wiceprezydent Zdzisław Wolski. Nabór wniosków już ruszył i potrwa do 21 czerwca, a tegoroczna odsłona przynosi dwie kluczowe zmiany.
20: Najważniejsza zmiana jest taka, że doszła nowa pula rewitalizacyjna, czyli mieszkańcy do tej pory wybierali jedno ogólnomiejskie zadanie, jedno dzielnicowe, teraz będą mieli jeszcze jedno rewitalizacyjne. Druga ważna zmiana po wysłuchaniu publicznym, karencja jednej edycji, wszystkie miejskie instytucje, placówki, czyli jeśli w danym roku dana instytucja, przedszkole albo szkoła, albo biblioteka, w tej instytucji jest realizowane jakieś zadanie z budżetu obywatelskiego, to w tej edycji ta instytucja nie składa swojego zadania.
14: Wyjaśnia Agata Wierny z Urzędu Miasta. Zupełna nowość, czyli pula rewitalizacyjna, wyniesie 580 tysięcy złotych. Przeznaczona jest tylko na projekty w specjalnie wyznaczonych rejonach miasta. Druga zmiana ma zapobiec monopolizowaniu środków przez te same instytucje. Przypomnijmy, wnioski do budżetu obywatelskiego składamy przez internet.
21: Odbywa się tylko elektronicznie, tak jak do tej pory, więc zapraszamy na stronę internetową Częstochowskiego Budżetu Obywatelskiego. Można zgłaszać w tym roku projekty. Każdy mieszkaniec biorący udział w głosowaniu będzie mógł głosować na projekty ogólnomiejskie, tak jak do tej pory, projekty dzielnicowe ze swojej dzielnicy zamieszkania oraz projekty rewitalizacyjne. Zachęcamy też do tego, żeby składać takie projekty miękkie, służące aktywizacji, integracji mieszkańców. Zapraszamy również do tego, żeby korzystać z naszej pomocy.
14: Wyjaśniała Justyna Głąb z Referatu Dialogu i Praw Człowieka w Częstochowskim Magistracie, które zajmuje się przeprowadzaniem budżetu obywatelskiego. Czasu na składanie wniosków jest sporo, a ostateczny głos w jesiennym głosowaniu tradycyjnie będzie należał do mieszkańców.
18: Więcej na radiojura.pl.
11: Podsumowaliśmy sobie miniony dzień. Witamy nowy piątek, piąteczek, piątunio. To jest nasze poranne spotkanie z muzyką wybraną dla ciebie. No to gramy. Marek Moc, zapraszam.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Zrywamy kolejną kartkę z kalendarza. Powoli kończy się piękny miesiąc maj, 29 dzień tego miesiąca. No i przed nami ostatni weekend maja. Mamy już 149 dzień roku. Słońce wstało 23 minuty po godzinie 4, zacznie zachodzić 17 minut przed 21, a dzień potrwa 16 godzin i 20 minut. Dzisiaj swoje imieniny świętują Magdalena, Urszula, Maria, także Aleksander, Bogusław, Andrzej, Stefan, Rajmund, Wilhelm, Rajmunda, Maksymin i Maksymina. I jeszcze okazję do świętowania. Mamy Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, jest Europejski Dzień Sąsiada, serdecznie pozdrawiam, Dzień Działacza Kultury i Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Szacunek. Za chwilę wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Hortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
4: Czujesz? Pachnie Gruzją.
5: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
4: Nowe menu?
5: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
4: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
5: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
4: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
5: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
4: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
6: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
7: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
0: Częstochowie rześko o poranku, a temperatura, no proszę, nad ranem w niektórych miejscach balansowała na granicy zera. Straszne to jest. A w ciągu dnia do 22, czyli rozrzut temperaturowy bardzo, bardzo duży. Dzisiaj sporo słońca, zwłaszcza po południu. Niestety jutro aura totalnie nam się popsuje. Przewaga chmur, przelotne opady deszczu, niewykluczone także burze, no i też będzie bardzo nieprzyjemnie. Niedziela, mam nadzieję, zrekompensuje nam to sobotnie zamieszanie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Maja Chwalińska na ustach tenisowego świata rzeczywiście idzie jak burza w turnieju Roland Garros w Paryżu. No, Maria Sakkari będzie jej kolejną przeciwniczką. Nie znamy jeszcze godziny meczu. Trzymać kciuki będziemy, bo rzeczywiście fantastycznie się sprawuje. No i dzisiaj może serce być pęknięte na pół. Iga Świątek, Magdalena Linet w samo południe. Polsko-polski pojedynek w Paryżu. No i pewnie dzisiaj żywiołowy doping dla obu zawodniczek pojawi się na kortach. A wy jaką aktywność na dzisiaj zaplanowaliście? Większość pewnie z pilotem w ręku. No cóż. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Czas na Dzień Dziecka!
4: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
3: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
4: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
5: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
6: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Futbolowa kadra Polski przygotowuje się do towarzyskiego meczu. Tym razem we Wrocławiu pan Robercik zrobił sensację niemałą. Przyleciał wczoraj rejsowym samolotem z Barcelony do Wrocławia. Ach, selfikom podobno na pokładzie samolotu nie było końca. Zostawiamy celebrycki świat. Rzeczywistość wokół nas obserwują bacznie nasi dziennikarze. Ich raport w wiadomościach punktualnie o godzinie 7.
1: W wiadomościach będzie o pościgu kryminalnych za dealerem w Alei Wyzwolenia. Powiem też o zmianach w kursowaniu autobusów MPK i o rowerowej wyprawie z okazji Dnia Dziecka. Katarzyna Ficem, zapraszam na 7.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026. 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie.

0: Nie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeria.jurajska.pl.
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: To jedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Po reklamie.
9: W kalendarzach piątek, 29 dzień maja, jest już 7, przed nami wiadomości.
10: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od akcji jak z sensacyjnego filmu. Kryminalni z częstochowskiej piątki zatrzymali 25-latka, który miał przy sobie i w mieszkaniu ogromne ilości narkotyków. Mężczyzna wpadł w Alei Wyzwolenia. Na widok mundurowych rzucił się do ucieczki, wskoczył do przejeżdżającej taksówki i próbował odjechać. Policjanci błyskawicznie zablokowali jednak auto. Zabezpieczono łącznie ponad 700 gramów amfetaminy i metamfetaminy, a także sprzęt do porcjowania. Decyzją sądu 25-latek trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Częstochowa Północ.
11: Dzieje się na drogach.
10: Kierowcy i pasażerowie MPK, uwaga, dokładnie od dzisiaj wprowadzone są spore zmiany w kursowaniu autobusów linii 35, 38 oraz 80. Utrudnienia potrwają także jutro. Wszystko z powodu prac prowadzonych bezpośrednio przy biurowcu MPK, co oznacza, że przystanki zajezdnia MPK są całkowicie wyłączone z obsługi. Autobusy kończące trasy dojadą tylko do estakady, a kursy rozpoczynające trasę startują z przystanku Powstańców Śląskich przy Alei Niepodległości. Nie jedźcie na pamięć.
11: Wiadomości Radia Jura.
10: Częstochowa z miasta do miasta na dwóch kółkach. Bardzo ciekawy, bo historyczno-sportowy Dzień Dziecka szykuje się w naszym mieście w najbliższy poniedziałek. Na rowery wsiądą uczniowie, mieszkańcy, nauczyciele oraz miłośnicy historii. O szczegółach tej wyprawy Mariusz Osyra.
12: Te rajdy weszły już do szkolnego kalendarza. Ponownie mieszkańcy regionu są zaproszeni, aby ruszyć na trasę. Rowerowa przejażdżka to element edukacyjnego projektu, który ma przybliżyć najmłodszym bogatą przeszłość naszej małej ojczyzny. Okazja jest wyjątkowa, bo w tym roku świętujemy 200-lecie połączenia Starej i Nowej Częstochowy. Dlatego decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego rok 2026 ogłoszono Rokiem Miasta Częstochowy. Organizatorzy rajdu chcą nie tylko przypomnieć o trudnej drodze do modernizacji, a potem wielkiego uprzemysłowienia ponad 100 lat temu, ale przede wszystkim przywrócić pamięć o ludziach, którzy budowali to miasto ponad podziałami. To doskonała okazja, by połączyć aktywny wypoczynek z lekcją lokalnej historii i integracją międzypokoleniową, akcentują organizatorzy. Start w poniedziałek 1 czerwca z placu Biegańskiego o 9. Lokalna trasa będzie liczyć 12 kilometrów.
11: www.radiojura.pl.
10: Ale zanim w kalendarzach pojawi się Dzień Dziecka, pomyślmy o tych najmłodszych, którzy są w ogromnej potrzebie. Już jutro obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, a my na naszej antenie ponawiamy częstochowski apel o pomoc. W mieście wciąż brakuje osób gotowych stworzyć bezpieczny i ciepły dom. Choć w Częstochowie funkcjonuje ponad 200 rodzin zastępczych, to potrzeby są stale widoczne.
8: Inne szkolenie jest dla rodzin zastępczych spokrewnionych, inne jest dla rodzin zastępczych tak zwanych niezawodowych bądź zawodowych. To różnica polega na tym, że zajmujemy się dzieckiem bądź tym z naszej rodziny, bądź zupełnie, że tak powiem, obcym, tak, dla nas. Ci spokrewnieni, oni to szkolenie mają krótsze, natomiast te inne osoby muszą się liczyć ze szkoleniem 66-godzinnym, po którym tak naprawdę, ku zaskoczeniu czasami też naszym, okazuje się, że chcieliby więcej. Także to nie jest jakiś chyba duży problem, a okazuje się czasami, że szkolenie jest bardzo, bardzo potrzebne.
10: Wyjaśniał pedagog Kamil Pietrasiak. A dodajmy, że w naszym mieście jeszcze do 23 czerwca trwają Częstochowskie Dni Rodziny. To wszystko ode mnie. Sprawdźmy jeszcze, co po 7 dzieje się w kraju i na świecie.
13: To już 17 godzina pożaru lasu w dwóch powiatach Mazowsza, wołomińskim i miejskim, kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy. Ogień objął tam ponad 100 hektarów.
14: Z pożarem walczy ponad 800 strażaków, ponad 220 wozów gaśniczych na miejscu, do tego 4 samoloty lasów państwowych typu Dromader oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk, który także zrzuca wodę na palący się las.
13: O poranku łączymy się z Michałem Radkowskim, który jest na miejscu. Witamy cię.
15: Witam,
13: i prosimy o te najnowsze informacje.
15: To są dobre informacje. Pierwsza jest taka, że jak mówią strażacy, intensywność pożaru spadła. Po drugie, nie ma wiatru. On wczoraj bardzo utrudniał pracę tym, którzy gasili pożar i powodował, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Po trzecie, nikt nie został poszkodowany, choć część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować tutaj do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do krewnych, którzy także mieszkają w okolicy. Za chwilę tutaj na miejsce dotrą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że wyśle tu około 100 terytorialsów, mają pomagać służbom w walce z żywiołem. Poza tym wciąż jest tu pełno strażaków i policjantów.
13: Unia Europejska podzielona w sprawie systemu handlu emisjami CO2. 6 krajów, w tym Polska, jest przeciwko propozycji Komisji Europejskiej w sprawie cięć darmowych pozwoleń, informuje Katarzyna Szymańska-Borginą.
14: Ta 6 krajów to Polska, Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja. One alarmują, że jeżeli nie nastąpią radykalne zmiany w propozycjach, może dojść do bankructwa cementowni, hut czy zakładów chemicznych.
16: Postulaty 6 krajów poparły Włochy, które uznały propozycję Komisji Europejskiej za dalece niewystarczającą. Podobne stanowisko zajęła Austria i Węgry. Niemcy także mówiły o konieczności przedłużenia darmowych pozwoleń, a Francja i Hiszpania przedstawiły własną propozycję, domagając się od Komisji większej elastyczności. W sumie około 10 krajów chce zmian i niewykluczone, że byłoby gotowych zagłosować przeciwko propozycji Komisji. Po przeciwnej stronie są Dania, Szwecja, Finlandia i Holandia. Te kraje sprzeciwiają się zmianom w ETS-ie, bo ich przemysł już zainwestował w czystą produkcję. Poluzowanie byłoby ich zdaniem niesprawiedliwe dla tych, co już ponieśli koszty.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
9: W Częstochowie rześko o poranku, a temperatura, no proszę, nad ranem w niektórych miejscach balansowała na granicy zera. Straszne to jest. A w ciągu dnia do 22, czyli rozrzut temperaturowy bardzo, bardzo duży. Dzisiaj sporo słońca, zwłaszcza po południu. Niestety jutro aura totalnie nam się popsuje. Przewaga chmur, przelotne opady deszczu, niewykluczone także burze, no i też będzie bardzo nieprzyjemnie. Niedziela, mam nadzieję, zrekompensuje nam to sobotnie zamieszanie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
20: Chciałabym przywitać się w jakiś oryginalny sposób, ale powiem tylko tyle. Piątek.
9: Pięknie pani to powiedziała przed milionami słuchaczy.
20: Ewelina Kroczek.
9: I Marek Moc.
20: Dzień dobry.
11: Radio Jura.
18: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Sprawdzamy, cóż tam gwiazdy dzisiaj nam przynoszą.
1: Skorpionie, dziś możesz usłyszeć wiadomość, która najpierw wywoła zdziwienie, chwilę później szeroki uśmiech. Czasem najlepsze niespodzianki przechodzą bez zapowiedzi, a wieczorem warto odpuścić kontrolę i pozwolić sobie na trochę spontaniczności, bo właśnie tam czai się dobra energia.
0: Waga! Ktoś będzie dziś liczył na twoją dyplomację i spokojne podejście, a ty po raz kolejny pokażesz, że potrafisz łagodzić nawet największe napięcia. W sprawach serca szykuje się drobny zwrot akcji. Niewinne słowo może zmienić naprawdę wiele.
1: Koziorożcu, to dobry dzień, by wrócić do planu, który ostatnio został odłożony na później, bo dziś łatwiej będzie znaleźć motywację i konkrety, a wieczór przyniesie chwilę wytchnienia i przypomnieć, że sukces smakuje najlepiej wtedy, gdy jest czas, żeby się nim nacieszyć.
2: Radio Jura.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: Piątkowy poranek, my wiemy, że perspektywa weekendu pobudza, motywuje, poprawia nastrój.
2: No ale my pytamy także o moc porannej kawy. Dziś ostatnia odsłona naszego konkursu.
1: Cóż to były za 3 tygodnie, niech policzę. Dziś będzie chyba 15 telefon do słuchaczki lub słuchacza zaczynający się od słów: dzień dobry, w sprawie kawy dzwonię.
2: Jest jeszcze okazja, by wypełnić formularz kontaktowy. Być może przed 10 zadzwonimy właśnie do ciebie z pytaniem, czy zamawiała pani, pan zamawiał kawę?
1: A nagrody czekają.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną

0: Radio Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Czujesz? Pachnie Gruzją.
2: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
1: Nowe menu?
2: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
1: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
2: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
1: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
2: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
1: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
4: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
5: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w Markecie Obi Centrum Handlowe M1.
6: Zrobisz to z Obi.
7: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
14: Weekend nie zapowiada się zbyt pięknie. No, dzisiaj jeszcze będzie pięknie, pogodnie i słonecznie, zwłaszcza po południu. Synoptycy obiecują bezchmurne niebo. Niestety jutro już od samego rana tych chmur będzie przybywało. No i w Częstochowie zapowiadane są przelotne opady deszczu. Niewykluczone także po południu i wieczorem burze. W niedzielę znowu pięknie, pogodnie i słonecznie. W poniedziałek znowu deszczowo. No i taki przekładaniec w nadchodzących dniach nas czeka, ale temperatura powyżej 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Dzisiaj 22, 21, jutro 23. W niedzielę.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Nie wiem, czy wiedziałeś, Marek, ale w Japonii istnieją takie nap cafe, kawiarnie, gdzie nie płacisz za kawę, tylko za drzemkę. Na przykład w Tokio można wynająć kapsułę albo fotel i przespać sobie tam 20-30 minut w środku dnia.
0: Czyli tak legalnie, zamawiam reset.
1: Co ciekawe, w Japonii to zupełnie normalne. Istnieje pojęcie inemuri, czyli drzemka w obecności. Można na przykład przysnąć sobie w metrze albo na spotkaniu z szefem. I to często oznaka ciężkiej pracy, a nie lenistwa.
0: O, a u nas by się kazali od razu obudzić, a tam doceniają, poproszę.
1: No fajnie, nie? Oni już to wiedzą, że czasem najbardziej produktywną rzeczą dnia jest chwila, kiedy nikt od nas nic nie chce.
2: Radio Jura. Reklama.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Ty nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
2: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
2: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Makabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Edusho 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Jedziemy!
10: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
12: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: 29 dzień maja w kalendarzu. No to sprawdzamy, szukamy jakiejś myśli przewodniej i chyba mamy tak tuż przed weekendem.
1: Tak, tak, posłuchajcie. I głowa musi odpoczywać, nie tylko ręce.
0: To przysłowie tadżyckie podobno. A i mam takie. A to wielka umiejętność umieć odpoczywać. Wiesław Myśliwski.
1: Mamy nadzieję, że tę umiejętność podczas weekendu będziecie mieć opanowaną, a sztukę relacji i wydarzeń opanowali nasi dziennikarze. Efekty ich pracy już za chwilę o 8 w wiadomościach.
2: Płonie las pod Warszawą. O 8 wracamy do ogromnego pożaru. Powiem też o pijanym kierowcy z powiatu kłobuckiego, a także o koncercie Janusza Radka w Filharmonii Częstochowskiej. Bądźcie z nami, Katarzyna Ficam. Do usłyszenia.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
11: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
12: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
11: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
12: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
11: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
12: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
11: Telefon 515 660 031.
13: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
2: Luksus nie zawsze oznacza.

0: 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: W akcji

0: teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: To już 8 na zegarach, piątkowy poranek, zapraszamy na wiadomości.
3: Katarzyna Fica, zapraszam. A zaczynam od fatalnych wiadomości z dróg powiatu kłobuckiego i kolejnego apelu o trzeźwość za kółkiem. Policjanci z tamtejszej drogówki zatrzymali na ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach osobowego Volkswagena. Za kierownicą siedział 54-letni mieszkaniec powiatu. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mundurowi na miejscu odebrali mu prawo jazdy. Sprawą zajmują się już kryminalni. Za jazdę na podwójnym gazie nieodpowiedzialnemu 54-latkowi grozi teraz wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet więzienie.
4: Twoje sprawy.
3: I zostajemy w drogowym klimacie, ale tym razem mam dobre wieści z placu budowy. Ruszyły wyczekiwane prace w Zaborzu, gdzie ulica Olsztyńska przejdzie kompletną metamorfozę na ponad 700-metrowym odcinku. W ramach inwestycji wartej blisko 900 tysięcy złotych powstanie nowa, szeroka asfaltowa jezdnia, pobocza, a także bezpieczny chodnik dla pieszych. Projekt zyskał spore dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o czym informował wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski. Nowy trakt połączy dwie drogi powiatowe w kierunku Olsztyna oraz Poraja. Kierowcy, uważajcie tam na trwające utrudnienia.
4: Wiadomości Radia Jura.
3: Przed nami weekend plenerowych spotkań pod chmurką, a dyrekcja podstawówki przy ulicy Ludowej w Częstochowie już zamówiła idealną pogodę. Jutro na terenie szkoły podstawowej nr 30 w Kiedrzynie wystartuje wielki festyn rodzinny, tym razem pod hasłem Morskie Opowieści. Na co mogą liczyć mieszkańcy?
5: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Kiedrzyna, nie tylko uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły. Jak zawsze podczas festynu proponujemy mnóstwo atrakcji. Będzie dużo niespodzianek, będzie wspaniały konkurs z nagrodami, będzie wspólne szantowanie, to jest taka nowość. Zespół dostarczy nam niewątpliwie bardzo dużo wrażeń. Przy okazji będziemy grillować, przy okazji będzie zabawa w pianie i bardzo dużo dobrej zabawy.
3: Zapraszała dyrektor szkoły Sylwia Schreiber. Festyn Morskie Opowieści startuje jutro przy ulicy Ludowej 58 o godzinie 13.
4: www.radiojura.pl.
3: A na koniec muzyczne święto, które czeka nas dzisiejszego wieczora. Filharmonia Częstochowska szykuje dźwiękową opowieść o tożsamości, pamięci i współczesnym brzmieniu miasta. Miejska instytucja uczci w ten sposób wyjątkowy jubileusz 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. O szczegółach mówi dyrektor Filharmonii Adam Klocek.
6: Jeden z trzech koncertów, jaki zaplanowaliśmy z okazji jubileuszu 200-lecia powstania nowoczesnej Częstochowy, czyli połączenia dwóch miast i tutaj specjalnie napisana suita w stylu muzyki filmowej, suita Dwa Miasta młodego śląskiego kompozytora Piotra Gromka, który jest studentem Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, również w mojej klasie wiolonczeli, ale poza tym, że jest świetnym wiolonczelistą młodym, jest też bardzo dobrym kompozytorem tego gatunku muzyki, także myślę, że będzie bardzo przebojowo, no i cieszę się, że to jest utwór napisany specjalnie na zamówienie Filharmonii.
3: Oprócz światowego prawykonania poematu symfonicznego Piotra Gromka, prawdziwą wisienką na torcie będzie występ Janusza Radka, który zinterpretuje poezję Haliny Poświatowskiej. Początek tego wyjątkowego koncertu z orkiestrą symfoniczną dziś o godzinie 19. Polecam już też wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśnej, Tomasz Staniszewski.
7: Akcja gaśnicza na Mazowszu może potrwać nawet 4 dni. Od wczoraj pali się ponad 100 hektarów lasów w powiatach wołomińskim i mińskim.
8: To okolice miejscowości Międzyleś, droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Przypominamy, cały czas jest zablokowana.
7: Ponownie w Faktach łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy cię. Michale, dlaczego ta akcja może się zakończyć dopiero w przyszłym tygodniu?
9: Chodzi o bardzo trudny teren, który trzeba bardzo dokładnie przeczesywać, by ugasić każdy skrawek ziemi, wyjaśnił mi przed chwilą Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
10: W tej chwili pożar jest opanowany, ponieważ całą noc pracowały ciągniki, które oborywały ten teren i w tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, więc ona się będzie długo tam paliła.
9: Ognia już niemal nie widać, ale drzewa nikną za grubą, gęstą warstwą dymu. Jak nieoficjalnie słyszę, akcja gaśnicza, w której teraz uczestniczy ponad 800 strażaków, a wciąż dojeżdżają kolejni, może potrwać jeszcze nawet 4 dni. Jak słyszałem w 1999 roku, gdy również w tym miejscu palił się las, wtedy to był nieco większy obszar, bo 150-200 hektarów. Akcja gaśnicza zakończyła się dopiero po 9 dniach. Z miejscowości Międzyleś na Mazowszu, Michał Radkowski.
7: A na koniec bój o ekstra klasa.
8: Aż 5 goli padło wieczorem w barażu między Wieczystą Kraków a Polonią Warszawa. Wieczysta od 45 minuty gra w osłabieniu, po tym jak czerwoną kartkę otrzymał Dziermanowicz, no ale i tak wygrała mecz 3-2 i awansowała do finału baraży. Nie pomógł głośny doping kibiców Polonii. No i Polonia drugi sezon z rzędu odpada w półfinale baraży o PKO BP Ekstraklasę. Rok temu gorsi byli od Wisły Płock.
7: W finale na Wieczystą czeka Chrobry Głogów.
8: Chrobry dopiero w rzutach karnych rozstrzygnął mecz z LKS-em Łódź. Finał baraży przed nami w niedzielę. Wieczysta kontra Chrobry na stadionie, na którym gra już pewna Ekstraklasy Wisła Kraków. Godzina 20:45.
7: Zatem kolejny piłkarski weekend pod
8: Babelem. Gorący piłkarski weekend pod Babelem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Weekend nie zapowiada się zbyt pięknie. No, dzisiaj jeszcze będzie pięknie, pogodnie i słonecznie, zwłaszcza po południu. Synoptycy obiecują bezchmurne niebo. Niestety jutro już od samego rana tych chmur będzie przybywało. No i w Częstochowie zapowiadane są przelotne opady deszczu, niewykluczone także po południu i wieczorem burze. W niedzielę znowu pięknie, pogodnie i słonecznie, w poniedziałek znowu deszczowo. No i taki przekładaniec w nadchodzących dniach nas czeka, ale temperatura powyżej 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Dzisiaj 22, 21, jutro 23 w niedzielę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: W tej godzinie o jedzeniu, o smakach docenionych przez innych.
2: Będzie też o miejscach, które najchętniej odwiedzamy podczas weekendów.
11: Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
11: Zapraszam.
4: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: To teraz mamy bardzo dobrą informację dla smakoszy. Prawie 200 restauracji z całej Polski zostało wyróżnionych przez przewodnik Michelin, a 11 dostało te kulinarne Oscary, czyli słynne gwiazdy.
0: I co ważne, po raz pierwszy inspektorzy odwiedzili wszystkie województwa.
1: I najlepsza wiadomość? Pierwszą w historii polską gwiazdkę dla kobiety zdobyła Beata Śniechowska z Wrocławia, a mówi się, że najlepsi kucharze to wyłącznie mężczyźni.
0: Choć najbardziej utytułowanym szefem w Polsce nadal pozostaje Przemysław Klima z dwiema gwiazdkami.
1: Jedno jest pewne, Polska coraz bardziej smakuje świat.
2: Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Sprawdziliśmy, Rzym znowu numerem jeden na długi czerwcowy weekend. Polacy od lat są wierni wiecznemu miastu.
0: Ale tuż za nim, także wakacyjnie, Alicante, Paryż, Mediolan, Londyn i Malta, czyli plan jest prosty. Dużo słońca i jeszcze więcej zdjęć do wrzucenia.
1: No, z pewnością. W Polsce chętnie wyjeżdżamy, chyba najchętniej nad morze i co ciekawe, coraz rzadziej na 2-3 dni.
0: Bo dziś długi weekend brzmi bardziej jak mini urlop. Coraz więcej osób wybiera nawet 6-dniowe wyjazdy.
1: Gdziekolwiek jedziecie, niech najważniejszy cel zostanie osiągnięty. Odpoczynek. Tego wam życzymy.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie

0: znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
2: Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny, medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A, www.msz.czest.pl.
3: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
4: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
10: Ciśnienie w Częstochowie na poziomie 1024 hektopaskali zacznie nam spadać. Biometr na razie jest w porządku. Wiatr wciąż wieje nam z północnego zachodu. Wieczorem i w nocy ma wiać z zachodu. Wiatr raczej umiarkowany, po południu nieco silniejszy, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazać mają 22 stopnie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
11: Słuchasz

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
1: To piątkowy poranek, blisko naszych mikrofonów stoją kubki z kawą oczywiście, bo my rzecz jasna czujemy moc porannej kawy każdego dnia.
2: No ale wy tak, że o czym piszecie w formularzach, które znajdują się na naszej stronie internetowej.
1: Dziś ostatnia odsłona naszego konkursu z pytaniem, jaką moc daje wam poranna kawa.
2: A finał naszej zabawy jeszcze dzisiaj przed 10.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Czas na Dzień Dziecka.
5: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
4: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
5: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
6: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa.
7: Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54, www.drzwi.chest.pl.
8: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
9: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuża

0: zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy! Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12. Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na jurze krakowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
1: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: 29 dzień maja w kalendarzu. Mamy piątek, sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: Teraz skupcie się, bo to trudna rzecz będzie. W 1919 roku obserwacja przesunięcia położenia gwiazd podczas zaćmienia Słońca potwierdziła teorię względności Alberta Einsteina.
0: No dobrze, ja taka właśnie byłam skoncentrowana właśnie teraz. Okej, dobra. 1953 rok. Nowozelandczyk Edmund Hillary wraz z nepalskim Sherpą jako pierwsi w historii weszli na szczyt Mount Everestu.
1: Waszym Everestem na dziś jest oczywiście dotrwania do końca pracy. Ale od czego jest radio? Będziemy wam towarzyszyć za chwilę u nas wiadomości.
2: 800 ratowników, 300 hektarów terenu. Trwa walka z pożarem lasu pod Warszawą. W wiadomościach o 9:00 będzie też o startujących dziś dniach blachowni, na których wystąpi m.in. zespół Raz, Dwa, Trzy. Katarzyna Fica, szczegóły dosłownie za moment.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
6: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
7: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
8: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
9: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
8: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
9: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
8: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
9: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
10: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
11: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
12: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18:00 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl.

0: siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Piątek, 29 dzień maja, jest 9, czas na wiadomości.
3: Katarzyna Fica, zapraszam. Powiatowy lekarz weterynarii w Myszkowie informuje o stwierdzeniu wścieklizny u dzikiego zwierzęcia, a konkretnie u nietoperza w Złotym Potoku na terenie gminy Janów. W związku z tym służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Pamiętajcie o pilnowaniu swoich zwierząt domowych i gospodarskich oraz o bezwzględnym unikaniu jakiegokolwiek kontaktu z dzikimi zwierzętami. Ta sytuacja wymaga czujności.
0: O tym się mówi w regionie.
3: A tymczasem na Jurze trwa niezwykły wyścig po nowe życie i zdrowie. Wczoraj rano z Częstochowy wystartował rowerowy rajd Orlich Gniazd pod nazwą Osoby po transplantacji przyjaciele. 18 uczestników ma do pokonania niemal 200 kilometrów. Dzisiaj cykliści jadą na wymagającym etapie z Chuciska do Olkusza, udowadniając, że transplantacja i pasja do sportu skutecznie przełamują wszelkie bariery. Na linii startu w Częstochowie z rowerzystami rozmawiał Mariusz Osyra.
4: Jura krakowsko-częstochowska to przecież nie góry, ale rzeczywiście na odcinku od Częstochowy do Krakowa to jest dystans 190 km. Mamy ponad 2000 przewyższeń. Tego jechania pod górkę na pewno trochę tutaj będzie. Osoby po transplantacji spokojnie sobie też poradzą, bo też wspomagamy się rowerami elektrycznymi. Mamy to wszystko podzielone na 3 dni, więc jak gdyby nie będziemy bardzo szybko i daleko jechać w poszczególnym dniu. Więc mam nadzieję, że ta wyprawa się jak najbardziej uda i wszyscy zobaczą piękno Jury z pozycji rowerzysty.
3: Mówił Robert Nieroda ze Związku Gmin Jurajskich. Wielka meta rajdu organizowanego przez Fundację I'm Strong już jutro w Krakowie, a zdjęcia z porannego startu przy ulicy Piłsudskiego możecie już teraz zobaczyć na naszej stronie.
0: www.radiojura.pl.
3: Wielka integracja szykuje się w Częstochowie. Już jutro Dom Oczami Brata przy ulicy Brzezińskiej szeroko otwiera swoje drzwi. Tuż przed Dniem Dziecka odbędzie się tam otwarty piknik rodzinny, który ma połączyć mieszkańców z podopiecznymi fundacji. Ogród placówki wypełni się muzyką na żywo, warsztatami rękodzieła oraz masą atrakcji dla najmłodszych. Będą dmuchańce i malowanie twarzy. Start jutro o 14, a wstęp jest całkowicie bezpłatny.
0: Radio Jura poleca.
3: Na koniec zaproszenie na 3 dni absolutnego muzycznego szaleństwa pod patronatem Radia Jura. Dokładnie dzisiaj startują wyczekiwane Dni Blachowni. Impreza zagości na terenach rekreacyjnych za Urzędem Stanu Cywilnego przy Placu Niepodległości, a zielona przestrzeń przy tutejszym zalewie pomieści aż 2 sceny. Czego możemy się spodziewać?
5: Dni Blachowni to również przestrzeń, by zaprezentować i pochwalić się całoroczną pracą z naszą młodzieżą i z dziećmi, zaprezentować ich, pokazać co potrafią. Dla samych dzieci jest to też niezwykłe wydarzenie, bo scena jest duża. Przygotowania trwają nawet dzisiaj i emocje są duże.
6: Zawsze staram się współpracować z młodymi ludźmi. Tym bardziej, że będzie na przykład bardzo fajny zespół Fermon. Chłopcy bardzo młodzi i energetyczni i jako support na pewno publiczność poderwą i przygotują na później różne gwiazdy.
3: Zapowiadali dyrektor Miejskiego Domu Kultury Maciej Wroński oraz Wojciech Turbiasz z zespołu Habakuk, który osobiście poprowadzi dzisiejszy wieczór w rytmach reggae. Przypomnijmy, dziś o 21:00 gwiazdą wieczoru będzie Ostry. Jutro na scenie Hurt Tabu oraz legendarna grupa Raz, Dwa, Trzy. A w niedzielę Katarzyna Pakosińska z zespołem Makabunda oraz wielki tribut dla Phila Collinsa. To wszystko ode mnie. Wiadomości z kraju i ze świata przekażą Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
7: Nie 100, a już 300 hektarów terenu obejmuje akcja gaśnicza na Mazowszu. To są najnowsze informacje z Międzylesia, gdzie działa sztab kryzysowy w związku z ogromnym pożarem lasów w powiatach wołomińskim i mińskim.
8: Ponownie o poranku łączymy się z naszym reporterem Michałem Bratkowskim, który jest
9: witam
8: na
9: ponownie
8: miejscu. Masz najnowsze informacje właśnie dotyczące pożaru.
9: Tak, przed chwilą strażacy podali, że rzeczywiście teren objęty ogniem zwiększył się 3-krotnie w porównaniu z tym, co działo się tu przed północą. Winny jest silny wiatr, który jeszcze bardzo mocno wiał w nocy. Teraz jest na szczęście spokojniej.
10: Na chwilę obecną ta cyfra jest większa, ponieważ tutaj las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami, więc jeżeli mierzymy ten teren naszych działań z dronów, no to mamy około 300 hektarów.
9: Powiedział tu przed chwilą nadbrygadier Sławomir Sierpatowski z Państwowej Straży Pożarnej. Co chwila nad naszymi głowami widać policyjny Black Hawk. Za chwilę mają dotrzeć 4 dromadery i 2 śmigłowce lasów państwowych. W akcji uczestniczy 225 pojazdów strażackich, ponad 800 ratowników. Na miejscu są już też terytorialsi, którzy pomagają w dogaszaniu pogorzeliska. Na razie nie wiadomo, kiedy ewakuowani mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Wiele zależy od pogody, a na dziś niestety przewidziany jest znów bardzo silne wiatry.
8: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które przekazało Ukrainie protest wobec nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
7: UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, to działająca w latach 40. formacja wojskowa, która jest odpowiedzialna między innymi za mordowanie Polaków w trakcie rzezi wołyńskiej.
8: Połączymy się z Krzysztofem Berendą.
1: Witam.
8: Witamy, Krzysztof. Jak dokładnie wyglądała reakcja naszej dyplomacji?
1: Jak ustaliłem wczoraj, doszło do spotkania polskiego wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem. Jasno wyraził tam sprzeciw wobec takiej decyzji i raz jasno wyraziliśmy, jak bolesne to jest dla Polaków, a przede wszystkim jaki gniew wywołuje to w Polsce i jak mocno zniechęca wielu Polaków do Ukrainy w tym trudnym wojennym czasie, a to jest niestety najlepszym możliwym prezentem dla Rosji i dla Putina.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Ciśnienie w Częstochowie na poziomie 1024 hektopaskali zacznie nam spadać. Biometr na razie jest w porządku. Wiatr wciąż wieje nam z północnego zachodu. Wieczorem i w nocy ma wiać z zachodu. Wiatr raczej umiarkowany, po południu nieco silniejszy, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazać mają 22 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Będzie kawa, będą plotki. Szykuje się huczne wesele.
2: Kto, kiedy i gdzie? I czy nas zaproszą? O tym wszystkim w tej godzinie.
8: Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
8: Zapraszamy.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Piątkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie i kawa z ploteczką.
1: W showbiznesie szykuje się jedno z najgłośniejszych wydarzeń roku. Taylor Swift i Travis Kalanick planują ślub. A spekulacje już rozgrzały media na całym świecie, bo każdy szczegół ceremonii jest oczywiście pilnie strzeżony.
0: Jak podają zagraniczni donosiciele, para ma powiedzieć sobie tak 3 lipca w Nowym Jorku, a goście o miejscu uroczystości dowiedzą się dopiero w ostatniej chwili.
1: Lista zaproszonych robi wrażenie. Około 150 osób, w tym między innymi Selena Gomez, Gigi Hadid, Ed Sheeran na przykład.
0: Wśród nazwisk pojawia się też książę William, który podobno pół żartem, pół serio już czeka na zaproszenie.
1: A panna młoda? No cóż, panna młoda ma postawić na styl inspirowany Elizabeth Taylor, czyli elegancja, koronki. Wyraźnie podkreślona sylwetka pewnie już nic nie je.
0: I jedno jest pewne, to będzie ślub, o którym świat jeszcze długo nie zapomni.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
7: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
3: Mamy piątek, to 29 maja, za oknami w Częstochowie od samego rana wita nas piękny, słoneczny dzień, a temperatura błyskawicznie idzie w górę. Na naszych radiowych termometrach w tej chwili 15 stopni, w ciągu dnia słupki rtęci pokażą maksymalnie 23. Piątek to kolejny dzień z rzędu bez kropli deszczu. Można planować popołudniowe spacery czy biesiadowanie w ogródkach przy grillu. Sytuacja zmieni się dopiero po zmroku, w nocy niebo się zachmurzy, wtedy może popadać przelotny deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
1: To Radio Jura i piątkowy poranek, początek weekendu i ostatnia już odsłona naszego konkursu Moc Porannej Kawy. Kto tym razem się ucieszy, komu sprawimy niespodziankę, sprawdzamy.
2: Hello?
1: Dzień dobry, Ewelina Kroczek dzwoni z Radia Jura, a dzwoni w sprawie kawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dodzwoniłam się do Agnieszki?
2: Tak, zgadza się.
1: Droga Agnieszko, ja mam przed sobą formularz, który wypełniłaś na naszej stronie internetowej i opisałaś, jak działa na ciebie kawa, jaką otrzymujesz moc i okazało się, że właściwie wystarczą 3 łyki i już wszystko gra.
2: Tak, zgadza się.
1: Napisałaś pierwszy łyk.
2: Muszę dalej działać.
1: Pierwszy łyk, świat przestaje mnie drażnić. Drugi, głowa zaczyna współpracować. A trzeci, mogę już słuchać ludzi, odpisywać na wiadomości i nie warczeć na innych. Skąd my to znamy?
2: Zgadza się, tutaj właśnie w pracy, jak przychodzę, to już wszyscy wiedzą, że pierwsza to kawa i w pierwszym łyku już można ze mną rozmawiać.
1: Ale jesteś uśmiechnięta, w dobrym nastroju, czyli ja stawiam, że ta kawa już dzisiaj
2: już
1: była.
2: Już po kawie.
1: Czyli dzwoni w dobrym momencie, super. A dzwonię, żeby przekazać, że kawa ufundowana przez firmę Olsema wędruje do ciebie, także bon na zakupy do sklepu internetowego. Tam jeszcze będziesz mogła dokupić sobie być może jakąś swoją ulubioną. Czy już są jakieś plany na weekend, który zbliża się wielkimi krokami?
2: Są już. Będę biegła akurat w sztafecie, w Słowiku, więc jest aktywnie.
1: Wow. Wow, no to życzymy ci wspaniałych wyników, biegiem w stronę weekendu, no może teraz, tak. Może teraz jeszcze właśnie spokojnie, z kolejnym łykiem kawy. Tego ci życzę, miłego dnia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Droga Agnieszko, i jeszcze przez chwilę pozostań ze mną przy telefonie.
0: Sponsorem konkursu Moc Porannej Kawy jest firma Olsema, oferująca świeżo paloną kawę. Olsema.pl.
3: Radio Jura.
0: Reklama.
4: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
5: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
6: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Vicensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
8: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
9: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.

0: Wejdź do MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Dziś jest Europejski Dzień Sąsiada i można zacytować słowa piosenki. Pamiętasz, Marek? Jak dobrze mieć sąsiada, on wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada.
1: No i życzymy wam, żeby w sobotę nie kosił trawników o 6 rano. Dbajmy o sąsiedzkie więzi. Warto.
0: A my już za kilka chwil zapraszamy was na wiadomości. Zostańcie z nami.
2: Dziś kluczowa rozmowa premiera Węgier z szefową Komisji Europejskiej. O tym powiem za moment. Będą też propozycje na Dzień Dziecka w plenerze w naszym regionie. Koniecznie zostańcie z Radiem Jura. Katarzyna Fica. Zapraszam na 10:00.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy. Katowicka 75.
4: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
5: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW. Inspiruje do zmian.
6: Kameralny klimat.
7: Nauka.
6: Kultura.
7: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
8: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
9: Moja szkoła!
8: Kształcąc, wychowujemy.
10: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na jurze krakowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
11: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
12: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
13: Zrobisz to z Obi.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.

0: Zdrowit. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
2: Po reklamie.
3: To wyjątkowy poranek, na zegarach 10:00, u nas kolejne wiadomości.
4: Katarzyna Fica, zapraszam. A zaczynamy w gminie Kłomnice, która skutecznie sięga po regionalne fundusze. Samorząd pozyskał właśnie dofinansowanie w marszałkowskim konkursie Inicjatywa Sołecka. Pieniądze popłyną na dwa konkretne zadania. To nowoczesne oświetlenie parku w Rzeżyn czy Cach oraz doposażenie strefy rekreacji bezpośrednio na plaży w Rzekach Małych. Każdy z tych projektów otrzymał po 40 tysięcy złotych wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Wiadomości Radia Jura.
4: Następny przystanek to wielka motoryzacja. Przygoda w częstochowskim MPK. Miejski przewoźnik szykuje masę atrakcji na jutro. Dzień otwarty w zajezdni to doskonała okazja, by świętować nadchodzący Dzień Dziecka w prawdziwie technicznym stylu. Coś dla siebie znajdą zarówno maluchy, jak i starsi pasjonaci komunikacji. Na to wyjątkowe wydarzenie zaprasza rzecznik spółki Maciej Hasik.
6: Liczymy wzorem lat ubiegłych, że rzesze pasażerów pozytywnie odpowiedzą na to zaproszenie. Okazji do miłych przeżyć będzie jak zwykle mnóstwo. Od wycieczkowych przejazdów londyńczykiem i zwiedzania terenu zajezdni z przewodnikami z Częstochowskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, którzy zaprowadzą Was w niedostępne na co dzień miejsca oraz wyjaśnią, co kryją zabytkowe i nowoczesne pojazdy, przez obecność stoisk naszych partnerów, w tym klubów sportowych z naszego miasta, po quizy wiedzy o MPK i inne konkursy z nagrodami, dmuchańce, animacje dla najmłodszych i poczęstunek dla każdego.
4: Bramy siedziby MPK przy Alei Niepodległości będą otwarte jutro od godziny 10:00. Wstęp jest całkowicie wolny.
5: O tym się mówi w regionie.
4: A teraz jeszcze jedno zaproszenie na plenerowy Dzień Dziecka. W niedzielę na malownicze Błonia pod ruinami zamku zaprasza miasto i gmina Olsztyn. W wielkie obchody ze swoimi niespodziankami włącza się tamtejsza wspólnota gruntowa. Zabawa rusza o godzinie 12:00, a burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski gwarantuje udane popołudnie.
7: Niedziela, wolny dzień od pracy. Zapraszamy pod ruiny zamku w Olsztynie. Przygotowaliśmy całą masę atrakcji dla dzieciaków. Wstęp bezpłatny, co znakomity pretekst, żeby zobaczyć odnowioną część zamku. Kto jeszcze nie był, to bardzo serdecznie polecam, ponieważ jest do zobaczenia baszta studzienna, komnaty, jaskinia. Bardzo serdecznie zapraszamy, a program dla dzieci jest naprawdę ciekawy.
4: Na najmłodszych i ich rodziców czekać będą rodzinne gry, tradycyjne dmuchańce i cała masa plenerowych animacji pod gołym niebem. Zabawa potrwa aż do wieczora.
5: Wiadomości Radia Jura.
4: Na koniec jeszcze ważny komunikat dla pasażerów komunikacji jurajskiej. Od najbliższego poniedziałku zmienia się miejsce odjazdu autobusów firmy GTV Bus na terenie dworca w Częstochowie. Autobusy będą rozpoczynać kursy z części dworca należącej do PKS-u Częstochowa, czyli z tak zwanego peronu 5. Sprawdźcie to wcześniej i zaplanujcie dłuższą chwilę na dojście do właściwego stanowiska. No i to wszystko ode mnie. Teraz już Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Sprawdźmy, co dzieje się w kraju i na świecie.
8: Dogaszenie pożaru potrwa przynajmniej kilka dni, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Tomasz Telikowski rozmawiał z ministrem spraw wewnętrznych i administracji w sztabie kryzysowym akcji w Międzylesiu w pobliżu miejsca centrum pożaru lasu na Mazowszu.
8: Od wczoraj strażacy walczą z ogniem w powiatach wołomińskim i miejskim.
10: Dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony taki geometryczny ten pożar, czyli jego obrys, zostanie opanowany.
11: Będą kolejne ewakuacje?
10: Tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczną.
9: Z najnowszych informacji z sztabu prowadzonej akcji gaśniczej wynika, że ogień, jak mówiliśmy, objął około 300 hektarów terenu.
8: Przenosimy się teraz do Stanisławowa, gdzie ewakuowano część osób, które znajdowały się właśnie najbliżej pożaru. Łączymy ponownie się z Michałem Radkowskim. Co z tymi osobami?
12: No one ostatnią noc spędziły w tutejszej podstawówce w Stanisławowie. Dziś rano zostały stąd zabrane. Na razie nie mogą wrócić do swoich domów. Mają być rozwiezieni przez urzędy urzędników albo do ich rodzin, albo do własnych mieszkań, bo jak się dowiedziałem, część z nich to działkowicze, którzy w Ołdakowiźnie i Żądze, a więc miejscowościach tutaj niedaleko, z których wczoraj ewakuowano 42 osoby, mają swoje działki rekreacyjne. Jak słyszę nieoficjalnie, nie wszyscy wczoraj zostali ewakuowani, choć znajdowali się blisko obszaru ogarniętego ogniem. Dziś jednak sytuacja jest znacznie spokojniejsza. No jak zapewniał szef MSWiA na naszej antenie, nie będzie konieczności ewakuacji kolejnych osób.
8: A dzisiaj kluczowe rozmowy premiera Węgier, Petera Madziara z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.
9: Chodzi o odblokowanie przez Brukselę pieniędzy z funduszy, które zostały wstrzymane jeszcze za czasów rządów Viktora Orbana.
8: I Katarzyna Szymańska-Borginał.
2: Węgry chcą zabezpieczyć przede wszystkim 10 miliardów euro z KPO, ale termin na ich wykorzystanie mija w sierpniu. Komisja Europejska sugeruje więc skupienie się na grantach, co może oznaczać utratę 4 miliardów euro pożyczek. Z odblokowaniem 20 miliardów euro z funduszy strukturalnych nie ma pośpiechu. Sprawa jest uzależniona od reform sądownictwa i praw mniejszości. Pieniądze dla Węgier są nieformalnie powiązane ze zgodą Budapesztu na negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Bruksela chce, by Peter Madziar odblokował pierwszy dział negocjacyjny w czerwcu, a potem szybko wszystkie kolejne. Viktor Orban blokował te rokowania, zarzucając Ukrainie, że łamie prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. To może być trudna rozmowa, bo Peter Madziar w tej kwestii ma stanowisko dosyć podobne.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: Przeglądam pogodowe mapki. Przez cały dzień będzie bardzo ciepło. Termometry w Kłobucku wskażą maksymalnie 23 stopnie. Jutro pogoda nieco zmieni swoje oblicze. Na niebie pojawi się zdecydowanie więcej chmur, w tym także tych ciemniejszych. Lokalnie może z nich przelotnie popadać. Warto mieć pod ręką parasol. Temperatura pozostanie na podobnym poziomie co dziś, okolice 22 kreski, jednak odczucie ciepła może skutecznie obniżyć nieco mocniejszy wiatr. W niedzielę czeka nas powrót pełnego słońca. Na niebie pojawi się jedynie przejściowe, zupełnie niegroźne zachmurzenie. Słupki rtęci ponownie dobiją do 23.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
16: No tak po 10 lubimy szukać jakichś takich absurdalnych tematów, takich pod tytułem co?
3: No i chyba coś mamy w tym temacie. Zostańcie więc z nami.
16: Ewelina Kroczek
3: i Marek Moc.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: To piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Marek, wyobraź sobie podróż na Marsa, która trwa miesiącami. Zbierz zero pralni, zero nowych ubrań z Ziemi, tylko to, co masz na sobie.
0: Czyli kosmiczna wersja, trzeba było wziąć więcej skarpet, tak?
1: Tak. Naukowcy z Uniwersytetu w Alabamie mają pomysł. Zamiast pralki, miotacz plazmy. Strumień zjonizowanej energii, oczywiście czytam z notatek, bo bym chyba nie zapamiętała. Otóż strumień zjonizowanej energii, który niszczy bakterie i odświeża tkaniny.
0: No, nie da się ukryć, brzmi kosmicznie.
1: Ale wiesz, kiedy próbuję to sobie wyobrazić, że robię pranie z pomocą miotacza plazmy, to zastanawiam się, czy wyszłabym z tego żywa.
0: No, to z pewnością byłoby nieziemskie doświadczenie.
2: Radio Jura. Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
4: Czujesz? Pachnie Gruzją.
5: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
4: Nowe menu?
5: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
4: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
5: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
4: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
5: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
4: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
6: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
7: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
8: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
1: Przenosimy się z radiową prognozą do Poraja i okolic. Piątek upłynie pod znakiem słońca i bardzo przyjemnej temperatury. Termometry w Poraju wskażą dziś maksymalnie 22 stopnie. Dopiero po południu na niebie pojawi się nieco więcej chmur, ale uspokajamy, deszczu z tego nie będzie. Więc te dzisiejsze plany są całkowicie bezpieczne. Jutro sytuacja może trochę się zmienić, parasole w Poraju mogą się przydać. Synoptycy nie przewidują jednak żadnych intensywnych ulew. Jeśli popada, to jedynie przelotnie. W niedzielę znów piękny, bezchmurny dzień. Zrobi się bardzo ciepło. Słupki rtęci ponownie poszybują w górę, pokażą 23 stopnie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar. Importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center. Dystrybutor rowerów Unibike. Częstochowa, Krótka 26.
16: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Czasem sięgamy po informacje pod tytułem wow, wielkie oczy, które nas absolutnie szokują. No i chyba coś takiego znalazłam. W świecie modyfikacji ciała jest postać, która poszła dalej niż tatuaże i takie różne podobne.
0: Dalej? No, czyli tak. Gdzie dokładnie kończy się dalej?
1: No to słuchaj, Antony Lofredo z Francji od lat zmienia swój wygląd, by upodobnić się, uwaga, do kosmity. Ma wytatuowane niemal całe ciało i przeszedł bardzo radykalne zabiegi. Na przykład zmienił rysy twarzy, usunął fragment nosa i uszu. To już boli. Te informacje mnie już bolą.
0: To już nie jest styl. To taka pełna transformacja.
1: A on mówi, że to projekt życia i twierdzi, że, uwaga, jest ukończony w około 75% i wciąż idzie dalej.
0: Nie, nie. Wy nie idźcie tą drogą. Absolutnie.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
2: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
1: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
2: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
3: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji, warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
4: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
5: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
4: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
5: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
4: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
5: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
4: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
6: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj. Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
10: Zrobisz to z Obi.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
14: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
15: Mediamarkt.
14: Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: 29 dzień maja to piątek. Kto obchodzi urodziny? Sprawdźmy, jeśli chodzi o znane osoby. Latoya Jackson, siostra Michaela i Janet, obchodzi 70 urodziny. 51 lat. Kończy Mel B, czyli była wokalistka Spice Girls.
1: A swoje imieniny świętują Magdalena, Urszula, Maria, Aleksander, Bogusław, Andrzej, Stefan, Rajmund, Wilhelm, Rajmunda, Maksymin i Maksymina.
0: Najlepsze życzenia dla Was, a my zapraszamy na wiadomości.
2: W wiadomościach za moment o tragicznym wypadku na budowie w Częstochowie w trakcie transportu ciężkich płyt betonowych. Inflacja w Polsce zaskoczyła ekonomistów. Według danych GUS lekko spadła w ostatnim czasie. O tym powiem już o 11:00. Bądźcie z nami, Katarzyna Fica.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
4: Reklama.
5: Czas na Dzień Dziecka!
6: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
5: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
6: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka, ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha, ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
9: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa, Jagiellońska 48.
10: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
11: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
2: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
1: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
2: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
2: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15:00.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Dziś piątek, 29 dzień maja, na zegarach 11, przyszła pora na kolejne wiadomości.
3: Katarzyna Ficas, zapraszam. Śmiertelny wypadek na budowie, nie żyje 50-letni pracownik. Do zdarzenia doszło dziś rano w trakcie transportu ciężkich płyt betonowych, informuje rzecznik częstochowskiej policji podkomisarz Barbara Poznańska.
4: Do tego zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 8 w rejonie Alei Monte Cassino w Częstochowie. Ze zgłoszenia wynika, że podczas prac budowlanych z nieustalonych dotąd przyczyn przenoszona dźwigiem płyta ważąca około 3,5 tony spadła na jednego z pracowników. Na miejscu pracują policjanci z Częstochowy pod nadzorem prokuratora. Powiadomiono również inne służby, takie jak Państwowego Inspektora Pracy, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Urząd Dozoru Technicznego.
3: Trwają na miejscu działania służb, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku. Od poniedziałku gmina Olsztyn uruchamia zupełnie nową, bezpłatną linię autobusową o numerze 586. Nowe busy 4 razy dziennie połączą Olsztyn z Turowem oraz Kusiętami. Inwestycja ma całkowicie zlikwidować wykluczenie komunikacyjne, między innymi w rejonie ulicy Joachimowskiej w Turowie, ułatwić dojazd do pracy, cmentarza czy domu pomocy społecznej. Co ważne, zaktualizowane rozkłady jazdy tej oraz pozostałych linii są dostępne już na stronie internetowej Jurajskiego Olsztyna. Przypomnijmy, że ta darmowa sieć autobusowa działa od blisko 5 lat i przewiozła już setki tysięcy pasażerów.
1: O tym się mówi w Częstochowie.
3: Jutro na terenie szkoły podstawowej nr 30 w Kiedrzynie wielki festyn rodzinny pod hasłem Morskie Opowieści. O tym, że to idealny moment na sąsiedzką integrację, przekonuje dyrektor szkoły Sylwia Schreiber.
5: Nasz rodzinny festyn jest oczywiście okazją do tego, abyśmy tutaj się w Kiedrzynie jak zawsze dobrze zintegrowali. Szkoła zawsze jest otwarta na potrzeby środowiska lokalnego. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować Radzie Dzielnicy, Radzie Rodziców, księżom proboszczom również za współpracę przy organizacji festynu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedrzynie. To przedsięwzięcie, które łączy pokolenia, łączy różne instytucje, które tutaj w Kiedrzynie działają. Serdecznie zapraszam.
3: Zaproszenie na piknik przy Ludowej 58 jest otwarte dla całych rodzin i wszystkich mieszkańców dzielnicy. Początek zabawy jutro o 13:00.
1: Sport w Radiu Jura.
3: Steam Hemarpol Norwid Częstochowa rośnie w siłę i pozyskał nowego, topowego atakującego przed nowym sezonem. Do drużyny dołączył 33-letni reprezentant Argentyny Pablo Kukarcew. Mierzący aż 203 cm zawodnik ostatni rok spędził we włoskim Cucine Lube Civitanowa, z którym wywalczył wicemistrzostwo Włoch i grał w Lidze Mistrzów. Argentyńczyk z imponującym międzynarodowym CV podkreśla, że Plusliga była jego marzeniem, a decyzja o przejściu do Częstochowy była wyjątkowo łatwa.
1: www.radiojura.pl.
3: I zostajemy przy siatkówce. W niedzielę wielkie rodzinne emocje na piasku. Na boiskach przy Galerii Jurajskiej odbędzie się trzeci turniej rodzinny piłki siatkowej plażowej. Organizatorzy Klub Sportowy Częstochowianka oraz Galeria Jurajska zapraszają całe rodziny do wspólnej zabawy. W drużynach ramię w ramię zagrają rodzice ze swoimi dziećmi. Rywalizacja wystartuje o godzinie 9:00. Teraz już u nas wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam w imieniu Ewy Kwaśnej i Tomasza Staniszewskiego.
6: Pożar się już nie rozprzestrzenia. Objął teren 300 hektarów. Na miejscu pracuje ponad 820 ratowników. Poza strażakami są to również policjanci, pracownicy nadleśnictwa oraz żołnierze.
7: To najnowsze informacje po posiedzeniu sztabu kryzysowego w szkole w Międzylesiu na Mazowszu. Wczoraj zapalił się las w powiecie wołomińskim. Potem szybko rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego.
6: Jakub Rybski.
8: Strażacy gaszą obecnie zarzewie tego pożaru i udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, ale służby wykorzystują wszystkie siły i środki, aby jak najszybciej dogasić ten pożar z ziemi i z powietrza. Kluczowe będą te najbliższe godziny, bo po 14:00 prognozowany jest silny wiatr, który może znacząco utrudnić pracę strażaków.
9: Spodziewamy się rozprzestrzeniania pożaru właśnie w stronę południowo-wschodnią. Tam największą ilość wody staramy się podać ze względu na to, żeby wilgotność była jak największa, żeby nie doszło do rozprzestrzeniania się pożaru.
8: Mówił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. W szkole w Międzylesiu nauczyciele i mieszkańcy zorganizowali specjalną strefę, w której służby mogą odpocząć, napić się wody i zjeść ciepłe posiłki.
7: Inflacja w Polsce zaskoczyła. Zamiast mocno wzrosnąć, lekko spadła. Główny Urząd Statystyczny podał właśnie pierwsze wyliczenia za maj.
6: Krzysztof Brenda, z czego, Krzysztofie, zatem wynika to rozmijanie się prognoz z tym najnowszym odczytem?
0: To jest efekt przymrozków. Ja wiem, że teraz czarczej za oknem mamy upał, słyszymy o gorącej temperaturze i tak dalej, więc przymrozki wydają nam się czymś absurdalnym. No ale pamiętajmy, że 2 tygodnie temu mieliśmy tak zwaną zimną Zośkę, czyli spadek temperatury. Wielu rolników, chociażby producenci szparagów, musieli przyspieszyć zbiory, żeby im uprawy nie wymarzły. A więc mieliśmy dużo towaru na bazarach, a to przełożyło się na niższe ceny i to właśnie te niskie ceny żywności obniżyły nam całościową inflację. Tym samym udało się złagodzić spore jednak wzrosty cen paliw, no bo to jest tą drugą stroną tego medalu. W efekcie ogólna inflacja nam spadła do poziomu, przypomnę, 3,1.
6: Sejm przyjął projekt tak zwanej ustawy łańcuchowej. Za zdecydowana większość posłów, przeciwko była Konfederacja i część polityków PiSu.
7: Kacper Wróblewski, czy tym razem ustawa ma szansę na podpis prezydenta?
10: No wszystko na to wskazuje, ponieważ Sejm opuściła tak zwana ustawa kompromisowa, zawierająca uwagi, które prezydent Karol Nawrocki zgłosił w swoim projekcie, a chodzi o wymiary kojców, w których psy będą musiały przebywać w przypadku na przykład braku ogrodzenia. Kompromis zakłada, że wymiary tych kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
3: Zaglądamy do Blachowni. Od rana słonecznie. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie. Wieczorem i w nocy czeka nas ochłodzenie. Słupki rtęci spadną do 11, ale niska temperatura nikomu nie powinna popsuć planów. Przypomnę, że dziś startują Dni Blachowni. Przed nami mnóstwo koncertów i wielkie gwiazdy na scenie. Pod sceną na pewno będzie gorąco. Jutro czeka nas nieco większe zachmurzenie, może też przelotnie popadać przez moment. W niedzielę na finał powrót idealnej pogody. Czeka nas pełne słońce, błękitne niebo i 23 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
12: Piątkowe przedpołudnie, jak to fantastycznie brzmi.
2: Serdeczna sąsiadko moja, pozdrawiam cię z okazji święta.
12: I nawzajem, drogi sąsiedzie. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc.
12: Miłego weekendu i do usłyszenia.
1: Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Hortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
4: Odwiedź Markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
5: Zrobisz to z Obi.
6: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
0: kolejne godziny w Częstochowie pod znakiem słońca. Co prawda na niebie pojawi się chwilami nieco więcej chmur, ale ważna informacja dla kibiców włókniarza jest taka, że piątek minie całkowicie bez opadów. O godzinie 18 przy Olsztyńskiej rozpocznie się spotkanie, w którym biało-zieloni podejmą drużynę Betard Sparty Wrocław. Warto wybrać się na stadion, głośno dopingować, tym bardziej, że aura będzie sprzyjać późnym popołudniem. No i w porze meczu na częstochowskich termometrach wciąż będziemy notować bardzo przyjemne wartości powyżej 20 stopni Celsjusza. Wieczór na trybunach zapowiada się ciepło, no i miejmy nadzieję niezwykle emocjonująco.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
5: Słuchasz Radia Jural.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Czas na Dzień Dziecka!
3: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
2: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
3: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
1: Czujesz? Pachnie Gruzją.
4: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
1: Nowe menu?
4: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
1: To ja biorę chinchali, gruzińskie pierogi.
4: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
1: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
4: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
1: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
6: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
7: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
1: Lidl. To się opłaca.
9: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: No, to jedziemy.
12: Tato, czy dziś ja prowadzę?
11: Jasne, w końcu to twój dzień.
12: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Po reklamie.
14: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
0: Słuchasz Radia Jura. Lasia.

0: Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. W wiadomościach o 12:00 poza tym o wielkiej metamorfozie promenady imienia Czesława Niemena w Częstochowie Katarzyna Fica. Koniecznie zostańcie z Radiem Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Baik. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
4: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
3: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
4: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
3: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
4: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
5: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796 132 132.
6: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień

0: Śląska to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Piątek, 29 dzień maja, wybiło południe, czas na wiadomości.
3: Katarzyna Fica, zapraszam. Dużo zieleni i inteligentne gospodarowanie wodą. Tak na realizację zmian w otoczeniu promenady imienia Niemena przygotowuje się miasto. Zielone sąsiedztwo Deptaka ma być w kolejnych latach odmienione. Samorząd już gromadzi na ten cel fundusze, w tym środki unijne. Te ambitne plany przewidują sporo zmian, mówi wiceprezydent Częstochowy Łukasz Kot.
4: Zmiany w zagospodarowaniu zieleni terenu od starej fontanny do ulicy Rolniczej wraz z nowymi atrakcjami wodnymi, z nowymi roślinami czy z nowymi częściami do spaceru. Cieszymy się, że mamy te pieniądze. Marszałek nam przyznał 16 milionów dofinansowania na ten etap. Nie ma jeszcze jakby umowy, ale myślę, że niedługo będzie. Rzeka będzie szła przez ten teren zielony, będzie zasilać zbiorniki wodne, które raczej będą służyć relaksowi. Ona się zacznie w miejscu mniej więcej starej fontanny i będzie dochodzić zielenią aż do amfiteatru.
3: Pierwszy etap prac potrwa do 2029 roku. Pochłonie ponad 32 miliony złotych, z czego blisko 16 milionów to unijne dofinansowanie.
5: Wracamy do sprawy.
3: Na Jurze trwa wyścig po nowe życie i zdrowie. Na niemal 200-kilometrową trasę przez szlak Orlich Gniazd ruszyli rowerzyści po transplantacjach oraz wspierający ich przyjaciele. Rajd połączył Częstochowę z Krakowem. Dzisiaj na drugim bardzo wymagającym etapie z Huciska do Olkusza 18 uczestników udowadnia, że pasja i solidarność potrafią przełamać wszelkie bariery zdrowotne. Na linii startu w Częstochowie z cyklistami rozmawiał Mariusz Osyra.
6: Ten rowerowy rajd jest niejako takim symbolem.
7: Tak, no ja jestem osobą wspierającą tutaj i naprawdę podziwiam te osoby, które jadą i pomimo tych wszystkich swoich zdrowotnych jakichś ograniczeń jednak starają się normalnie żyć i starają się tak odważnie żyć i naprawdę należy ich podziwiać po prostu. Mam nadzieję, że dotrwam do końca.
8: Przyjechaliśmy z Gdańska. Zawsze marzyłam o tym, żeby pojechać, zobaczyć. No, nadarzyła się okazja i korzystamy.
9: Podobnie, tam krótkie odcinki kiedyś przejeżdżałem parę lat temu, ale całą Jurę pierwszy raz w życiu.
3: Uczestnicy zgodnie przyznają, że ta wyprawa to dla nich ogromne, ale i piękne wyzwanie. Na trasie nie brakuje też silnych sportowych emocji.
8: Ja jestem po przeszczepie płuc, mam przeszczepione jedno płuco i na tym jednym płucu mam nadzieję, że podołam. Ja nie jeżdżę tak dużo jak mąż jeździ, ale też staram się jeździć sporo, także mam nadzieję, że uda się.
6: Po operacji najważniejsze jest to, żeby pozostać aktywnym, samego siebie upewniać, że jeszcze potrafię?
8: Tak, nawet ostatnio byłam na wizycie u lekarza, powiedział, że to jest świetna sprawa i świetnie, że jadę, tylko szkoda, że na elektryku, a nie na zwykłym.
3: Mówiła Jadwiga z Gdańska, uczestniczka rajdu. Wielki finał i meta tej niezwykłej wyprawy już jutro w Krakowie.
5: Więcej na radiojura.pl.
3: Na koniec muzyczna legenda powraca na kinowy ekran w OKF-ie. W niedzielę w częstochowskim kinie Iluzja odbędzie się niezwykła retransmisja koncertu z Arena di Verona. Dzięki zaawansowanej technologii na jednej scenie połączono głosy trzech tenorów Placido Domingo, José Carrerasa oraz nieżyjącego już mistrza Luciano Pavarottiego. W hołdzie dla króla opery wystąpią także Andrea Bocelli oraz współczesne gwiazdy popu. Widowisko pod tytułem Człowiek, który poruszył świat będzie można zobaczyć w wybranych terminach od 31 maja do połowy czerwca. I to wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Ewa Kwaśny.
10: Prezydent Karol Nawrocki jest oburzony nadaniem przez prezydenta Władimira Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Ukraina ma prawo do kształtowania własnej polityki historycznej, ale takie prawo ma też Polska, mówił prezydent, zapowiadając, że wkrótce zaproponuje odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego.
11: Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta, musi odbyć się kapituła, taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
10: Karol Nawrocki podkreślił, że gloryfikując bandytów z UPA, prezydent Zełenski potwierdził, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa na wejście do rodziny krajów europejskich. Ustawa o statusie osoby najbliższej przyjęta przez Sejm. Od razu przenosimy się na Wiejską w Warszawie, w Sacper Wróblewski.
12: Witam serdecznie. Nie wszyscy posłowie głosowali za ustawą. Odrzucenia przepisów chciało 5 polityków PSL-u. Podobnie głosowała cała, niemal cała opozycja, bo bez partii Razem. Projekt zakłada, że 2 osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która umożliwi im m.in. wybór ustroju majątku. majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskania prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Prezydent Karol Nawrocki powtórzył dzisiaj, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie, tu cytat, alternatywą dla małżeństwa kobiety i mężczyzny. Dodam jeszcze, że Sejm przyjął także ustawę, która ma usprawnić rozpatrywanie przez sądy tak zwanych spraw frankowych.
10: A teraz wielki pożar. W pomoc strażakom zaangażowali się mieszkańcy Międzylesia. Od wczorajszego wieczora strażacy, wojsko i policja walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Z ogniem walczy ponad 800 strażaków, 250 pojazdów, a także śmigłowiec Black Hawk, dromadery i drony. W Międzylesiu jest Jakub Rybski.
0: Zajęcia w tutejszej szkole w Międzylesiu zostały dziś odwołane i zorganizowano tu strefę dla służb, w której strażacy walczący z ogniem mogą choć na chwilę zregenerować siły. W pomoc zaangażowali się nauczyciele, a także okoliczni mieszkańcy.
1: Gotując zupy, przynosząc posiłki, kanapki.
0: Jest dużo pracy?
1: Bardzo dużo. Od wczoraj nie śpimy, więc tak naprawdę od godziny 18 do 5 rano na wysokich obrotach.
0: Mówiła mi dyrektorka Marzena Zgórka. Strażacy walczą nie tylko z ogniem, ale i z czasem, bo po 14 prognozowany jest silny wiatr, który może znacząco utrudnić akcję gaśniczą. Dlatego służby polewają wodą także te części lasu, do których ogień jeszcze nie dotarł, aby zwiększyć wilgotność terenu i ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Piątkowe popołudnie słoneczne z zachmurzeniem najwyżej małym. Dzisiaj nie będzie padać, na termometrach od 21 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, przeważnie z północnego zachodu, ciśnienie na poziomie 1021 hektopaskali, a biometr w Częstochowie czy Złotym Potoku jest okej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
2: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka, kłaniam się, jestem. Witam w to piątkowe popołudnie i polecam się do godziny 17. Będziemy powolutku odliczać czas do weekendu. Obiecuję też ochy i achy. Sylwia Grzeszczak, na początek.

0: Francesco Napoli, Marina, muzyka wybrana dla ciebie. Piątek, piąteczek, piątunio i nagle życie znowu ma sens. Nagle znowu mamy plany na wieczór. Będzie impreza, będzie się działo. Tak brzmią zapowiedzi, a realia wiadomo troszeczkę inaczej. Kanapa, kocyk, serial i spanie o 21:00. Tyle o mnie. Mam nadzieję, że u was to będzie wyglądać zdecydowanie lepiej. W każdym razie sezon na hasło, a to zostawię sobie na poniedziałek. Uważam za otwarty.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.czest.pl.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłużył.

0: 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
3: No właśnie, Misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
2: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
3: Tak, to mi się podoba, dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
4: Kameralny klimat,
5: nauka,
4: kultura,
5: turystyka i sport, katolickie tradycyjne wychowanie.
6: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem, ulica Biskupa Kubiny 15.
7: Moja szkoła!
6: Kształcąc, wychowujemy.
8: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
9: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
10: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Makabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowit. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
19: Do końca dnia pogodnie i słonecznie, jeśli zachmurzenie to małe i umiarkowane, dzisiaj bez opadów deszczu. Około godziny 20 niebo już powinno być całkowicie bezchmurne. Jeśli ktoś lubi nocne obserwacje nieba, to będzie zadowolony. 22-23 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie piątku. Wieczorem w Częstochowie temperatura spadnie do stopni 15.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa Krótka 26.
20: Słuchasz Radia Jura.
21: Say low!

0: Radio Jura.
1: Dzień dobry, chciałem podziękować za wygranie podwójnej wejściówki na mecz włókniarza ze Spartą Wrocław i z kolegą Zbyszkiem. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do widzenia, do zobaczenia na meczu.

0: Jeremy Sikorski, Artur Sikorski, Młodość, muzyka wybrana dla ciebie, wracamy do niej za chwilę. Ja przypomnę, 29 dzień maja i ja nie wiem, kiedy to się stało. No wczoraj dopiero co były walentynki, a za chwilę będą wakacje. Dzisiaj natomiast mamy kilka nieoficjalnych okazji do świętowania, na przykład Dzień Świadomości Upałów, Dzień Spinacza, kto jeszcze używa, mamy Dzień Aligatora i Dzień Everestu. No, z tego co wiem, to póki co żaden aligator góry nie zdobył. A propos gór, to górę karkóweczki proszę przygotować na wieczór, napoje chłodzące, no i oczywiście nasze radio w głośnikach. Dzień sąsiada sam się nie poświętuje. Ja pozdrawiam moich sąsiadów, są najlepsi na świecie. Nie zapraszam do dyskusji.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
5: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: Bohater, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
2: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
3: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.

0: Czy ja już mówiłem, że mamy piątek? Zatem byle do 15. Dlaczego do 15, pytacie? No bo przyznam się szczerze, w piątek o tej porze poziom mojego profesjonalizmu spada do wartości niskich. Zaczyna się czas weekendowania. A jak jest u was? Dajcie znać. A ja mam dla was wiadomości, te już za chwilę.
1: Premier Tusk komentuje decyzję prezydenta Nawrockiego w sprawie odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. O szczegółach za moment. Będzie też o śmiertelnym wypadku z udziałem dźwigu na budowie przy Monte Cassino w

0: samochodu? Załóż instalację gazową marki STAG do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis STAG zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
1: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
3: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
3: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
4: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
3: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
4: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
3: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Po reklamie.
13: Na zegarach już godzina 13, piątkowe popołudnie, czas na wiadomości.
14: Katarzyna Fica, zapraszam, a zaczynamy od szczegółów śmiertelnego wypadku, do którego doszło dziś rano na budowie przy Alei Bohaterów Monte Cassino w Częstochowie. Podczas prac prowadzonych przy użyciu dźwigu na jednego z pracowników spadła potężna, ważąca około 3,5 tony płyta betonowa. Niestety obrażenia okazały się śmiertelne i życia około 50-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu pod nadzorem prokuratora cały czas intensywnie pracują policjanci. Na teren budowy wezwano też inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawicieli nadzoru budowlanego oraz Urzędu Dozoru Technicznego. Śledczy skrupulatnie sprawdzają, jak doszło do tej tragedii i czy na miejscu zachowano wszystkie niezbędne procedury bezpieczeństwa.
15: Dzieje się na drogach.
14: Trwają zaawansowane prace drogowe w Zaborzu, gdzie ulica Olsztyńska zgodnie z planem do

0: Czeka się kompleksowej przebudowy na ponad 700-metrowym odcinku. W ramach tej wartej blisko 900 tysięcy złotych inwestycji powstanie nowa, szeroka asfaltowa jezdnia, pobocza oraz bezpieczny chodnik dla pieszych. Projekt otrzymał spore dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nowa trasa docelowo połączy dwie drogi powiatowe w kierunku Olsztyna oraz Poraja.
1: www.radiojura.pl.
0: A teraz uwaga, bo wirtualny świat ożyje znów w Częstochowie. Jutro w Galerii Jurajskiej wystartuje Miasteczko Paliona, prawdziwy raj dla fanów Minecrafta i niezwykle popularnego youtubera. Na uczestników czeka 12 stref zabaw, wśród nich absolutna nowość, warsztaty z kodowania. O szczegółach imprezy mówi Tomasz Pietrzak z Galerii Jurajskiej.
2: Wydarzenie, które w innych miastach Polski zgromadziło tłumy fanów gry Minecraft oraz widzów Paliona, zawita do Galerii Jurajskiej już 30 maja. Przez jeden dzień każdy będzie mógł u nas odwiedzić specjalne Miasteczko Paliona. Będzie to przestrzeń, która zachwyci każdego fana gry Minecraft. Znajdzie się w niej aż 12 stref zabaw i aktywności, w których będzie można na moment przenieść się do minecraftowego uniwersum. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach kodowania. To okazja, by zajrzeć od kulis w proces tworzenia gier i zdobyć nowe umiejętności.
0: Oprócz tego w planach jest strefa klocków, tworzenie pikselowych mieczy oraz nowoczesna fotobudka wykorzystująca sztuczną inteligencję. Gamingowa zabawa pod patronatem Radia Jura jutro od 13 do 20.
1: O tym się mówi w regionie.
0: A na koniec jeszcze przypominam o wielkim muzycznym święcie, które czeka nas dzisiaj wieczorem o godzinie 19. Filharmonia Częstochowska uczci wyjątkowy jubileusz 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. Melomani usłyszą światowe prawykonanie poematu symfonicznego Piotra Gromka, które łączy klasykę z elektroniką, a prawdziwą wisienką na torcie będzie występ Janusza Radka. Na to wydarzenie zapraszam dyrektor Filharmonii Adam Klocek.
3: Wielką gwiazdą wieczoru w swoim projekcie będzie oczywiście Janusz Radek, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistów muzykalowych i popowych. W projekcie Radek Poświatowska, duża orkiestra symfoniczna, chór, również no i Janusz Radek z Towarzyszeniem Elektroniki. To już są piosenki do wierszy Haliny Poświatowskiej, które są niezwykle piękne i wzruszające, a jednocześnie no, też bardzo energetyczne.
0: Orkiestrą symfoniczną podczas tych wyjątkowych interpretacji poezji Haliny Poświatowskiej poprowadzi osobiście dyrektor Adam Klocek. To wszystko ode mnie, teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
4: Prezydent Zełenski musi mieć świadomość, co znaczy dla każdej Polki i Polaka dziedzictwo UPA, powiedział w Sejmie premier Donald Tusk. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Kasper Wróblewski, co jeszcze o decyzji ukraińskiego przywódcy mówił szef rządu?
5: Podkreślał, że działania Zełenskiego są niepokojące z perspektywy polsko-ukraińskich relacji.
6: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
5: Mówił Donald Tusk. Posłowie opozycji podkreślają z kolei, że Polska powinna pójść o krok dalej.
7: Ja myślę, że powinniśmy zareagować być może jeszcze mocniej i rozważyć nasze wsparcie dla Ukrainy.
5: Usłyszałem od Krzysztofa Szczuckiego z Prawa i Sprawiedliwości.
4: W tej chwili nie ma obaw, by ogień zagroził kolejnym domostwom, zapewnia Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego. W powiecie wołomińskim od wczoraj trwa walka z wielkim pożarem lasu. Jakub Rybski dopytywał panią rzecznik, co z ewakuowanymi prewencyjnie osobami.
8: 5 osób zostało przenocowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie, a pozostałe wróciły do swoich domów z domów kletniskowych albo przenocowały u rodziny.
9: A te osoby, które zostały w szkole, czy one już opuściły tą placówkę, wróciły do swoich domów, czy cały czas tam są i czekają na rozwój wypadków?
8: Te osoby dalej tam są bardzo dobrze zaopiekowane przez samorząd, mają wyżywienie, nocleg i czekają na rozwój sytuacji.
4: Ważny komunikat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia dotyczą niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Nie odwiedzajcie cmentarza centralnego. Taki nietypowy apel wystosowali urzędnicy w Szczecinie. Na tej największej w Polsce nekropolii odławiane są dwa łosie. Anna Palamar pytała o skalę trudności tej akcji miejskiego łowczego Ryszarda Czaraszkiewicza.
10: To jest praktycznie drzewostan, ale też są krzewy, też są trzciny, też są bagna i tam te zwierzęta, jeżeli wejdą, schowają się przed nami, to ich nie znajdziemy. Być może na przykład dopiero wieczorem zaczną się pokazywać, albo znajdziemy je przy użyciu termowizji, bo w tej chwili termowizja nie spełni swojego zadania, wszystko jest tak nagrzane, że nie widać tych punktów ciepłych.
4: Jeżeli służbom uda się zbliżyć do łosi na minimum 30 metrów, wtedy zostaną im podane zastrzyki znieczulające. Następnie zwierzęta zostaną wywiezione do lasu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
14: Przeglądam sobie mapy pogodowe i chciałem powiedzieć o sobocie, ale widzę, że nie warto. No to może powiem, jak będzie w niedzielę, dobra? No to tak, 23 stopnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, o poranku zachmurzenie umiarkowane, później malejące, wieczorem już zupełnie bezchmurne niebo. Tak sytuacja ma wyglądać w Częstochowie czy Olsztynie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
14: Piątkowe popołudnie, 29 dzień maja, 13 za nami, wracamy do muzyki, odliczamy czas do weekendu i wakacji. Bardzo wakacyjna muzyka. Peter Andre, teraz za chwilę Bruno Mars, gramy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

0: Party 29 i 30 maja.
1: Cieszę się jak dziecko, kiedy widzę weekend na horyzoncie. A wy? Dzisiaj ostatnia odsłona naszej zabawy z okazji Dnia Dziecka. Czekamy na wasze zgłoszenia. Jeszcze przez chwilę wszystko o konkursie mamy na radiojura.pl, a w naszej skrzynce m.in. mail od Elżbiety. I Ela pisze tak: cieszę się jak dziecko, gdy wśród całego natłoku zajęć dnia powszedniego znajdę dla ciebie chwilę i mogę udać się na siłownię. Wtedy biegam, podnoszę ciężary, pompuję, wiosłuję, stepuję i crunchuję wszystkie mięśnie swojego ciała, aż do przyjemnego, lekko łaskoczącego bólu. Pot spływa ze mnie strumieniami niczym wodospad Niagara, ale z twarzy nie schodzi uśmiech pełnego, nieskrępowanego zadowolenia. No i uwaga, po takim wysiłku można sobie pozwolić na małe ciasteczko, bo ktoś kiedyś powiedział, że ćwiczy się nie dla sylwetki, ale żeby można było zjeść więcej. I to też mnie cieszy. Bardzo dobre, Ela, bardzo dobre. Przekażę naszym jurorom ze wskazaniem. Finał jak zwykle dziś po 15.
0: Sponsorem konkursu Ciesz się jak dziecko jest właściciel Centrum Handlowego M1 Częstochowa, organizator Lego Party 29 i 30 maja.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
4: Sprzęt renomowanych marek: Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
3: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
4: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
3: Telefon 515 660 031.
5: Czujesz? Pachnie Gruzją.
6: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
5: Nowe menu?
6: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
5: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
6: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
5: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
6: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
5: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
7: Fani Paliona, to coś dla was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: Świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
2: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
3: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM. Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
14: Nie no, kiedyś tego byka trzeba wziąć za rogi. Zatem słuchajcie, prognoza na sobotę. Pochmurno, do tego opady deszczu, chwilami intensywne, możliwe burze, grad również może się pojawić. Na termometrach okolice 18-19 stopni, chyba więcej z termometrów nie da się wycisnąć. Dobra informacja jest taka, że już wieczorem nad Częstochową czy Konopiskami zobaczymy bezchmurne niebo.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, Główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, Krótka 26.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: Tu Radio Jura, popołudniową porą. U nas kolejne prezenty z okazji Dnia Dziecka. Tym razem mam dla was podwójne zaproszenia do Teatru imienia Adama Mickiewicza na przedstawienie Wielki Buzzgrow w gościnnym wykonaniu Teatru Pinokio z Łodzi. To spektakl już prawie legendarny, z wielkim, ważnym przesłaniem. Każdy z nas, mimo wielu niedoskonałości, ma w sobie pewien ładunek. To doza pięknego autentyzmu i autentycznego piękna. Przedstawienie, choć pełne humoru, całkiem na serio wspiera najmłodszych w budowaniu poczucia własnej wartości i wewnętrznej siły. Tym bardziej warto. Spektakle jutro o 16 i 18. Kto ma ochotę się wybrać, ten dzwoni. 34 389 8989 w tej sprawie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura. Reklama. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
3: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
4: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
5: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
4: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
5: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
4: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
5: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
6: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kercher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
7: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW inspiruje do zmian.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Europejski Dzień Sąsiada to zdecydowanie najważniejsza okazja do świętowania dzisiaj i wiecie, jaka jest najważniejsza zasada życia sąsiedzkiego? Cytuję stare polskie przysłowie. Jak chcesz żyć w pokoju, nie zaglądaj sąsiadowi do gnoju. Dosadnie, ale prawdziwie, prawda? 14.

0: masła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days. 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak. Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
1: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo. Wielka frajda. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel, brykiet, Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
3: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na jurze krakowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
6: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w Markecie Obi Centrum Handlowe M1.
7: Zrobisz to z Obi.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: Na zegarach godzina 14, piątkowe popołudnie, czas na wiadomości.
15: Katarzyna Ficac, zapraszam. A zaczynamy od nowości dla pasażerów miejskiej komunikacji. Już od poniedziałku trasa autobusów linii numer 16 zostanie wydłużona. Autobusy dojadą do zupełnie nowego przystanku Małopolska, który zlokalizowano przy rondzie Małopolska-Bielska. Zmiany wiążą się z niewielką korektą rozkładu jazdy. Co ważne, na nowym przystanku będą zatrzymywać się autobusy jadące w obu kierunkach, zarówno w stronę pętli Bielska, jak i Tysiąclecia czy Kiedrzyna. Zanim wsiądziecie, koniecznie sprawdźcie kierunek na tablicy informacyjnej autobusu.
16: Twoje sprawy.
15: Pozostajemy w temacie MPK, bo pasażerowie linii numer 35, 38 oraz nocnej 80 muszą pamiętać o sporych utrudnieniach, które obowiązują dziś i jutro. Przystanki zajezdnie MPK zostały całkowicie zawieszone z powodu zamknięcia przejazdu przez teren biurowca. Autobusy kończą teraz swoje kursy wcześniej.

0: wcześniej na peronie tramwajowym przy estakadzie, a trasę w drugą stronę rozpoczynają od przystanku Powstańców Śląskich przy Alei Niepodległości.
1: O tym się mówi w Częstochowie.
0: Zajezdnia MPK przy Alei Niepodległości będzie jednak jutro tętnić życiem, a to za sprawą Dnia Otwartego. Od godziny 10 miejski przewoźnik zaprasza na świętowanie Dnia Dziecka w motoryzacyjnym stylu. Będą atrakcje dla najmłodszych, ale też coś dla starszych pasjonatów techniki. Na to wydarzenie zaprasza rzecznik spółki Maciej Hasik.
2: Liczymy wzorem lat ubiegłych, że rzesze pasażerów pozytywnie odpowiedzą na to zaproszenie. Okazji do miłych przeżyć będzie jak zwykle mnóstwo. Od wycieczkowych przejazdów londyńczykiem i zwiedzania terenu zajezdni z przewodnikami z Częstochowskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, którzy zaprowadzą Was w niedostępne na co dzień miejsca oraz wyjaśnią, co kryją zabytkowe i nowoczesne pojazdy, przez obecność stoisk naszych partnerów, w tym klubów sportowych z naszego miasta, po quizy wiedzy o MPK i inne konkursy z nagrodami, dmuchańce, animacje dla najmłodszych i poczęstunek dla każdego.
0: Wstęp na teren zajezdni jest całkowicie darmowy. Świętowanie Dnia Dziecka w plenerze zapowiada również gmina Olsztyn. W niedzielę od godziny 12 tamtejsze błonia pod ruinami zamku zamienią się w wielki plac zabaw. Do wspólnej akcji włącza się lokalna wspólnota gruntowa, a burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski zapewnia, że rodzinnych atrakcji nie zabraknie do samego wieczora.
3: Staraliśmy się, żeby te atrakcje były dla dzieci w różnym wieku, także będą różnego rodzaju animacje, będą żywe maskotki, maskotka naszego włókniarza, czyli lew, gdzie specjalna strefa dla maluchów, będą różnego rodzaju warsztaty, eksperymenty, mamy te zaplanowane też gry rodzinne, stoiska z bezpłatnymi lodami, też możliwość krótkiej przejażdżki konnej i wszystkie te atrakcje przygotowaliśmy razem ze wspólnotą gruntową Olsztyna. Bawimy się do wieczora.
0: W planach są tradycyjne dmuchańce, gry i animacje dla całych rodzin pod gołym niebem.
1: Wiadomości Radia Jura.
0: Na koniec zaglądamy w reprezentacyjne punkty Częstochowy. W mieście zrobiło się wyjątkowo kolorowo. Na ulicę wróciły wielopiętrowe kompozycje kwiatowe. Na placu Biegańskiego ekipa miejska w zaledwie 2 godziny posadziła ponad 1300 roślin. W tym efektowne, barwne supertunie oraz wilec w odmianie limonkowej. Świeże, kwietne dekoracje można podziwiać także na placu Daszyńskiego przy Urzędzie Miasta oraz w Trzeciej Alei. I to wszystko ode mnie. Teraz już wiadomości z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
4: Sytuacja jest stabilna, ale boimy się kolejnych godzin ze względu na wiatr, przekazał komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Strażacy od wczoraj walczą z wielkim pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Witamy Jakuba Rybskiego.
5: Obecnie ogień utrzymuje się nisko przy ziemi i płonie przede wszystkim ściółka. Strażacy podkreślają jednak, że największym wrogiem w ciągu najbliższych godzin będzie porywisty wiatr.
6: Prognozy są takie, że może w porywach osiągać 40-45 km na godzinę. Jest to wiatr północno-zachodni.
5: Mówił komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Niestety wieje już od około godziny i wszędzie wokół widać, jak mocno ten wiatr kołysze drzewami. Strażacy zapewniają jednak, że są przygotowani na ewentualne rozprzestrzenianie się pożaru.
6: Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca odpowiednio, wykorzystując też pewne prace ziemne, po to, by pożar nie przedostał się jeszcze do tych niespalonych terenów.
5: Wciąż nieznane są przyczyny tego pożaru, ale szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że na tym etapie nie można wykluczyć żadnego scenariusza, nawet podpalenia.
4: W Trójmieście trwa spotkanie ministerialne Rady Państw Morza Bałtyckiego, które kończy polskie przewodnictwo w tej organizacji. Sojusznicy obserwowali ćwiczenia wojsk specjalnych pod nazwą Orkan. W gdyńskim porcie był również Stanisław Pawłowski.
7: Formoza i Grom pokazały nam operację odbicia promu pasażerskiego z rąk uzbrojonych napastników. Były 2 śmigłowce, okręt marynarki wojennej i odrzutowce F-16. Żołnierze wchodzili na statek zarówno z wody, jak i z powietrza.
8: Pamiętajmy, że ten statek płynie szybko. Jest potężny sprzęt, który na sobie posiadają operatorzy również swoje waży. Ci ludzie wszystko ćwiczą, żeby opanować do perfekcji, aby można to było dzisiaj zobaczyć. Dla Was chwila, dla nas są to naprawdę lata spędzone na ćwiczeniach, szkoleniach.
7: Mówił podpułkownik Mariusz Łopeta, rzecznik prasowy komponentu Wojsk Specjalnych. Po południu w Sopocie ministrowie będą rozmawiać o wyzwaniach na Bałtyku, szczególnie o zakłóceniach sygnału GPS, zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej i tej płynącej ze strony tak zwanej floty złomu. Polska symbolicznie przekaże Islandii przewodnictwo w Radzie.
4: Znamy maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach od jutra do poniedziałku. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 5 groszy. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 34 grosze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
12: Piątkowe popołudnie w Mykanowie czy Konopiskach będzie na ogół pogodne, jeśli chmury to w niewielkich ilościach. Dzisiaj bez opadów deszczu, na termometrach 21-22 stopnie. Temperatura będzie sobie powolutku spadać wieczorem 15, jutro nad ranem plus 12. No i przypomnę, jutro przygotujcie parasole.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
12: Godzina 14 za nami, dużo gadania było, no to teraz dużo grania. Na początek przywita się z Państwem Sandra, hi, hi, hi, później Marisa, a później jeszcze Electric Light Orchestra. Gramy.

0: Lego Party 29 i 30 maja.
1: Cieszę się jak dziecko, finał naszej zabawy za godzinkę mniej więcej, a teraz jeszcze ciekawe propozycje, które pojawiły się w naszej skrzynce. Natalia napisała tak: cieszę się jak dziecko, gdy w spokoju mogę iść do M1 na zakupy. Nie no, podlizywanie się sponsorowi to też jest metoda. I jeszcze Anet, jak się podpisuje: cieszę się jak dziecko, gdy zwykły dzień nagle zamienia się w coś wyjątkowego, kiedy mogę spędzać czas z bliskimi, śmiać się do łez i kolekcjonować małe chwile, które później zostają w sercu na długo. Radość dają mi drobne niespodzianki, spontaniczne wyjścia, zapach kawy o poranku, świąteczne światełka, ulubiona muzyka i momenty, w których mogę być po prostu sobą. To właśnie te małe rzeczy sprawiają, że znów patrzę na świat z dziecięcym zachwytem, uśmiechem i wiarą, że najpiękniejsze chwile często przychodzą wtedy, kiedy najmniej ich się spodziewamy. Czy dzisiaj będzie ta przyjemna chwila, kiedy będę mógł powiedzieć: Aneta, wygrywasz? To się okaże. Jak mówiłem, finał za godzinkę.
0: Sponsorem konkursu Ciesz się jak dziecko jest właściciel Centrum Handlowego M1 Częstochowa, organizator Lego Party 29 i 30 maja.
2: Radio Jura.
3: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
4: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane światem Minecrafta. To dzień pełen atrakcji. Warsztaty kodowania, fotobudka AI, selfie z maskotką Paliona, oficjalny merch i świat gier, który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
5: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
6: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
5: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
6: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
5: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
6: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
5: Hotel i restauracja Konstancja. Konstancja, Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
7: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Vicensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Makabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
8: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
9: Kameralny klimat.
10: Nauka.
9: Kultura.
10: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
11: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
12: Moja szkoła.
11: Kształcąc, wychowujemy.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
11: Weekend w Częstochowie czy Blachowni podzielony na dwie części. Pierwsza część, czyli sobota, pochmurna w większości, do tego mokra. Opady deszczu mogą być chwilami intensywne, może również zagrzmieć. 19 stopni na termometrach, zdecydowanie więcej słońca w niedzielę i wtedy do plus 21.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
12: Słuchasz Radia Jura.

0: W Radiu Jura informacje o tym, co ciekawego, co ważnego. W ten weekend dużo, wyjątkowo dużo imprez plenerowych, festynów z okazji Dnia Dziecka, ale jest również coś dla melomanów ceniących sobie zacisze sali koncertowej. Otóż Filharmonia Częstochowska zaprasza dziś na wyjątkowe świętowanie niezwykłego jubileuszu, dwustulecia połączenia starej i nowej Częstochowy. Wieczór otworzy światowe prawykonanie poematu symfonicznego Dwa Miasta Piotra Gromka, a w drugiej części scenę przejmie wokalista Janusz Radek z projektem inspirowanym poezją Haliny Poświatowskiej. Początek koncertu o 19:00. Oczywiście polecam. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
5: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
6: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
7: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
6: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
7: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
6: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
7: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Odwiedź Market Obi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w Markecie Obi Centrum Handlowe M1.
12: Zrobisz to z Obi.
13: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 g. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
17: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
16: Przyjedź do firmy Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
17: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
16: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, standardowe i nietypowe, również na stereościeżnice.
17: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
16: Progres, Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 579-99-401.
18: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Europejski Dzień Sąsiada. To właśnie dzisiaj, godzinkę temu, był cytacik, stare polskie przysłowie. No niektórzy poczuli się zbulwersowani użyciem słowa gnój. No dobrze, to teraz takie bardziej grzeczne. Też tutaj znalazłem w archiwach. Stare przysłowie mówi: chcesz poznać swoje wady? Pokłóć się z sąsiadem. Dowiesz się wszystkiego. Pozdrawiam sąsiadów i zapraszam na kolejną porcję wiadomości.
1: A w wiadomościach Radia Jura już za chwilę śmiertelny wypadek na budowie w Częstochowie. 3 dni muzycznych atrakcji. Już dzisiaj startują dni blachowni. Porywisty wiatr rozpala płomienie w lasach koło Wołomina. Anna Kruszewska, zapraszam i polecam.
2: Reklama.
3: Czas na Dzień Dziecka!
4: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
3: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
4: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Lasecki.

0: Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Komputronik. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
1: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
2: Też 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Po reklamie.
11: I to już godzina 15 w naszym programie popołudniowym. Najnowsze wiadomości.
12: Anna Kruszewska. Zaczynamy od tragicznych informacji z Częstochowy, gdzie dzisiejszy poranek przyniósł śmiertelny wypadek na budowie. Podczas transportu ciężkich betonowych elementów zginął około 50-letni pracownik. O pierwszych ustaleniach mundurowych mówi rzecznik częstochowskiej policji, podkomisarz Barbara Poznańska.
13: Do tego zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 8 w rejonie Alei Monte Cassino w Częstochowie. Ze zgłoszenia wynika, że podczas prac budowlanych z nieustalonych dotąd przyczyn przenoszono na dźwigiem płyta ważąca około 3,5 tony spadła na jednego z pracowników. Na miejscu pracują policjanci z Częstochowy pod nadzorem prokuratora. Powiadomiono również inne służby, takie jak Państwowego Inspektora Pracy, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Urząd Dozoru Technicznego.
12: Na miejscu zdarzenia trwają intensywne działania służb pod nadzorem prokuratora, które mają precyzyjnie wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii.
0: Wiadomości Radia Jura.
12: Teraz bardzo ważna zmiana dla pasażerów z regionu, która wejdzie w życie już od najbliższego poniedziałku. Gmina Olsztyn uruchamia zupełnie nową, bezpłatną linię autobusową o numerze 586. Nowe busy 4 razy dziennie połączą Olsztyn z Turowem oraz Kusiętami. Ta wyczekiwana inwestycja ma całkowicie zlikwidować wykluczenie komunikacyjne, między innymi w rejonie ulicy Joachimowskiej w Turowie. Ułatwi mieszkańcom dojazd do pracy, cmentarza czy domu pomocy społecznej. Zaktualizowane rozkłady jazdy tej oraz pozostałych linii znajdziecie na stronie internetowej Olsztyna.
0: Radio Jura poleca.
12: Przed nami bogaty trzydniowy muzyczny weekend pod patronatem Radia Jura. Dokładnie dzisiaj startują Dni Blachowni. Impreza zagości na terenach rekreacyjnych za Urzędem Stanu Cywilnego przy Placu Niepodległości w sąsiedztwie tutejszego zalewu. Na gorące dzisiejsze otwarcie zaprasza dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Blachowni Maciej Wroński.
14: Zaczynamy w piątek hip-hopem, rapem i reggae. Sobota już bardziej rockowo. Natomiast jeżeli chodzi o niedzielę, to przeddzień Dnia Dziecka. Staraliśmy się przygotować ofertę już dla

0: Całych rodzin, też dla dzieci, lirycznie, bardziej spokojnie. Czekamy już z utęsknieniem na samo wydarzenie. Mamy sygnały z innych miast w Polsce, od znajomych, od ich przyjaciół, że również się do nas wybierają na te wyjątkowe koncerty.
1: Przypomnijmy, że dzisiejszą gwiazdą wieczoru o godzinie 21 będzie OSTR, a piątkowe rytmy reggae podkręci także Wojciech Turbierz zespołu Habakuk. W sobotę na scenie zameldują się zespoły Hurt Tabu oraz legendarna grupa Raz, Dwa, Trzy. Z kolei niedzielny finał należeć będzie do Katarzyny Pakosińskiej z zespołem Makabunda oraz wielkiego widowiska w hołdzie dla Phila Collinsa.
2: Więcej na radiojura.pl.
1: Na koniec przenosimy się na sportowy piasek, bo w najbliższą niedzielę czekają nas wielkie rodzinne emocje. Na boiskach przy Galerii Jurajskiej odbędzie się trzeci turniej rodzinny piłki siatkowej plażowej. Organizatorzy, klub sportowy Częstochowianka oraz Galeria Jurajska zapraszają do gry wyjątkowe składy, bo na boisku ramię w ramię wystąpią rodzice razem ze swoimi dziećmi. Rywalizacja w duchu rekreacji i pokoleniowej integracji wystartuje o godzinie 9 rano. Wpadajcie całymi rodzinami, by aktywnie spędzić czas lub po prostu pokibicować. Po tych informacjach z naszego regionu, te z kraju i ze świata ma dla nas Bogdan Zalewski.
3: Dwie z osób zatrzymanych w związku z majową serią fałszywych alarmów usłyszały zarzuty nie mające związku z tymi incydentami. Tych dwóch młodych mężczyzn zatrzymano w śledztwie prowadzonym od zeszłego roku przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Z nami Krzysztof Zasada. Czy mają oni jakiś związek z grupą, która odpowiada za ostatnie, bezpodstawne wezwania służb do mieszkań osób powiązanych ze środowiskiem prawicy?
4: No, wiele na to wskazuje, że są jej członkami, jednak śledczym po zatrzymaniu udało się na razie postawić im zarzuty obejmujące wywoływanie fałszywych alarmów od lutego 2023 do września zeszłego roku. Natomiast jak się nieoficjalnie dowiedziałem, po zatrzymaniu te osoby twierdziły, że także uczestniczyły w ostatnich fałszywych wezwaniach policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez osoby związane ze środowiskiem obecnej opozycji. Teraz prokuratura i policja muszą znaleźć dowody tych działań, żeby rozszerzyć podejrzanym zarzuty. Wobec jednego z podejrzanych skierowano wniosek o aresztowanie.
3: Akcja gaśnicza przechodzi w fazę dogaszania, mówi brygadier Państwowej Straży Pożarnej Karol Kroć. Ponad 800 strażaków wciąż walczy z ogniem, który pojawił się wczoraj w lesie w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Na miejscu jest Jakub Rybski.
5: Strażacy od kilkudziesięciu minut zwiększyli intensywność działań gaśniczych, co widać i przede wszystkim słychać, bo nad obszarem objętym pożarem co chwilę latają policyjny Black Hawk, śmigłowiec Lasów Państwowych, a także dromadery, które zrzucają wodę na zarzewia ognia.
6: Wiatr jest dość porwisty, który powoduje, że te małe iskry mogą się rozpalać i powstają właśnie te ukryte ogniska, które musimy jeszcze raz sprawdzić przy użyciu termowizji.
5: Mówił mi brygadier Karol Kroć, strażacy ze specjalistycznych modułów GFFF, czyli Ground Forest Firefighting, penetrują teraz obszar, który spłonął. Służby przewidują, że dogaszanie tego pożaru może potrwać nawet kilka dni.
3: Władze Rumunii poinformowały, że wojsko nie mogło zestrzelić rosyjskiego drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju, bez narażenia ludności cywilnej na poważne niebezpieczeństwo. Bezzałogowiec uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc dwie osoby. Iga Świątek górą w historycznym polskim meczu na French Open. Trzecia rakieta świata pokonała Magdalinę 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy turnieju.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11 przez 13 za M1.
10: Późnym popołudniem, wieczorem i w nocy niebo bezchmurne, dopiero nad ranem od zachodu chmur zacznie przybywać. W nocy jeszcze nie będzie padać, padać zacznie dopiero jutro. Temperatura od 9 do 12 stopni, ciśnienie w Częstochowie lekko spadnie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11 przez 13 za

0: Lego Party 29 i 30 maja.
1: Czas na finał naszej zabawy. Cieszę się jak dziecko. Ostatni prezent znajduje właśnie właściciela, a właściwie właścicielkę.
2: Tak, słucham?
1: Dzień dobry, Mariusz Ryszka, Radio Jura z tej strony. Dodzwoniłem się do Elżbiety.
2: Tak.
1: Nie przeszkadzam?
2: Nie.
1: Ela w pracy, w szkole, na zakupach, czy na siłowni? Aha, w pracy jeszcze. A trening
2: tak,
1: dzisiaj jest?
2: Pracy.
1: Jest zaplanowany?
2: W planach tak, jest. Ale ja, czy wygospodaruję dzisiaj czas, to się okaże.
1: No właśnie, bo pytam, bo napisałaś, że cieszysz się jak dziecko, kiedy znajdziesz dla ciebie chwilę i możesz udać się na siłownię. I tu na końcu była jeszcze taka informacja, a po siłowni ciasteczko.
2: Oczywiście. W końcu nagroda się należy.
1: Oczywiście, prawda? Że tak. I Ela, właśnie, że nagroda się należy, to ja mam dla ciebie nagrodę. Voucher na 200 zł do M1 będzie na odżywki, suplementy albo na ciasteczko.
2: O, super, to dziękuję bardzo.
1: To ja już
2: myślę, że na ciasteczko.
1: Wydasz na co będziesz chciała. To ja nie przeszkadzam, bo wiadomo, praca najważniejsza.
2: Tak.
1: Życzę, żebyś znalazła ten czas dla siebie po pracy i zaliczyła dzisiaj intensywny i dający dużo radości trening.
2: Ja dziękuję bardzo, dziękuję.
0: Sponsorem konkursu Ciesz się jak dziecko jest właściciel Centrum Handlowego M1 Częstochowa, organizator Lego Party 29 i 30 maja.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Czas na Dzień Dziecka!
3: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
2: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
3: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
4: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513-306-810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
5: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
6: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
7: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Uwaga, dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
2: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
1: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
2: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
1: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
2: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15:00.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
14: Prognozy na weekend już znamy, zatem czas sprawdzić, co czeka nas w kolejnym tygodniu. Zachmurzenie umiarkowane w większości, chwilami przelotne opady deszczu, tak wyglądają prognozy, i temperatury od 21 do 24 stopni, czyli całkiem przyjemnie, prawda? Dopiero w weekend w Częstochowie zrobi się trochę chłodniej.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
15: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątek, piąteczek, piątunio. Tymczasem w M1 przy udziale Strefy Lego i z Radiem Jura już rozpoczęto świętowanie Dnia Dziecka. Przez dwa dni czeka Was na miejscu masa atrakcji. Zajrzyjcie do Centrum Handlowego do godziny 18 dzisiaj, a także w sobotę. Na stanowisku naszej stacji rozstrzygamy także konkurs z okazji Dnia Dziecka. Vouchery do wygrania były. Laureaci mogą wpadać i je odbierać, od razu pójść na zakupy, bo czemu nie? A na miejscu pytamy również wszystkich obecnych o dziecięcą radość. Na miejscu są nasi redakcyjni koledzy, którzy cieszą się jak dzieci. Mariusz Osyra o świętowaniu i zabawie w M1 rozmawiał z panią Natalią.
1: Dzisiaj rozmawiamy o Dniu Dziecka, właściwie już zaczęliśmy zabawę. Udało nam się też wyprzedzić kalendarz, co ważne, ale dzięki temu świętowanie trwa dłużej.
2: Dokładnie, bo po co czekać do poniedziałku, jak można zacząć już w piątek. Zapraszamy serdecznie, bardzo się cieszymy, że dzieci korzystają, że rodzice też przychodzą i że jest zainteresowanie. A atrakcji jest masa, myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Od strefy budowania klocków, po kolorowanki, po malowanie twarzy. Tutaj jeszcze przez gry, no i też przez fotobudkę słynną 360 oczywiście. Także w rytm muzyki się bawimy, no i świętujemy Dzień Dziecka.
1: Najfajniejsze jest to, że rodzice mają dla dzieciaków więcej czasu.
2: Zdecydowanie. Myślę, że też bardzo fajne jest to, że to tylko pretekst do tego, żeby przedłużyć to świętowanie na kilka dni, więc zaczynamy już dzisiaj.
1: Bawimy się od piątku aż do poniedziałku włącznie, więc w tym roku Dzień Dziecka trwa nawet 4 dni.
2: Luksusowo, a my jesteśmy też jutro, także zapraszamy do naszej strefy, żeby razem poświętować, razem z Lego i razem z nami.
1: Dziękujemy.
0: My również dziękujemy. Tyle sam jeden. Świętujcie Dzień Dziecka przez cały weekend, a nawet jeden dzień dłużej.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: Zaknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
2: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz Królestwo Przedszkolaka. Małe grupy, wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czystego. Plac zabaw, sala widowiskowa i spokojne, bezpieczne otoczenie. Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140 lub żłobek Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A. Bo każde dziecko zasługuje na swoje Królestwo.
3: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej na www.flotardeveloper.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowe popołudnie, o tej porze już powolutku weekendowe klimaty zaczynają królować, prawda? Weekendowa muzyka u nas za chwilę, wcześniej wiadomości, sprawdźmy co w nich.
1: Cieklizna w Złotym Potoku na terenie gminy Janów. Precyzyjny plan przygotowań do nowego sezonu piłkarzy Rakowa Częstochowa. Podejrzenie szpiegostwa w polskiej grupie zbrojeniowej. O tym usłyszycie w wiadomościach Radia Jura już za chwilę. Anna Kruszewska. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przed

0: Śląska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
3: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
4: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
3: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz

0: mm grubości? Dla Opel i Genza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. Opel i Genza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
1: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na jurze krakowsko-częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Po reklamie.
10: Piątek, 29 dzień maja, 16 na zegarach, czas na wiadomości.
11: Anna Kruszewska. Zaczynamy od pilnego komunikatu weterynaryjnego. Powiatowy lekarz weterynarii w Myszkowie informuje o stwierdzeniu wścieklizny u dzikiego zwierzęcia, konkretnie u nietoperza w Złotym Potoku na terenie gminy Janów. Służby apelują do wszystkich mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności. Pamiętajcie o bezwzględnym pilnowaniu swoich zwierząt domowych oraz gospodarskich, a także o unikaniu jakiegokolwiek kontaktu z dzikimi zwierzętami. Sytuacja w tym rejonie wymaga czujności.
12: Wiadomości Radia Jura.
11: Tymczasem w Częstochowie szykuje się ekologiczna rewolucja za kilkadziesiąt milionów. Mnóstwo nowej zieleni i inteligentne gospodarowanie wodą. Tak do zmian w otoczeniu promenady imienia Czesława Niemena przygotowuje się miasto. Samorząd gromadzi już unijne fundusze, zapowiada wielką metamorfozę, a deptak ma zyskać zupełnie nowe funkcje. Co dokładnie się zmieni?
13: Planujemy 7 ogrodów tematycznych, w których roślinność będzie dostosowana do różnych potrzeb. Chcielibyśmy tam uzyskać 7 różnych aranżacji, ogrody deszczowe, suche, ogrody aromatyczne, tym podobne, które mają umożliwić rekreację też różnym grupom użytkowników w zależności od potrzeb, preferencji.
14: Zostaje pump track, zostają elementy sportowe, jest pomysł na wykorzystanie amfiteatru, czyli tego, co już w promenadzie towarzyszy.
13: Tak, takie funkcje, które dzisiaj działają, nie chcemy ich zabierać mieszkańcom, więc skatepark, boiska też na amfiteatrze chcemy tylko rozwinąć te funkcje, stąd pomysł multimedialnej fontanny jako ujścia i końca naszej rzeki.
11: Słyszeliśmy Szymona Chrzanowskiego. Przypomnijmy, zniknie beton, a pojawią się ogrody leśne, sensoryczne, nowoczesny wodny plac zabaw oraz sztuczny strumień zasilany deszczówką. Pierwszy etap prac pochłonie ponad 32 miliony złotych i ma być gotowe do 2029 roku.
12: Radio Jura poleca.
11: A co czeka nas już jutro? Wirtualny świat ożyje w Częstochowie. Do Galerii Jurajskiej zawitała miasteczko Paliona, czyli prawdziwy raj dla fanów Minecrafta i popularnego youtubera. Na uczestników czeka aż 12 stref gier i zabaw. Na to wydarzenie pod patronatem Radia Jura zaprasza Tomasz Pietrzak z Galerii Jurajskiej.
15: Do Jurajskiej wpadnie także maskotka Paliona. Każdy będzie mógł sobie zrobić z nią zdjęcie. Z kolei podczas warsztatów tworzone będą miecze rodem z gry. Oprócz tego najmłodsi będą mogli pokolorować ogromną kolorowankę, a dzięki fotobudce AI zrobi sobie zdjęcie i przynieść do scenografii rodem z gry. Dodatkowo na uczestników czekają bubble house wypełnione balonami, tatuaże natryskowe z motywami Paliona i jego świata oraz kreatywne wyklejanie postaci z gry na balonach. Na fanów Palionach czekać będzie także Palion Style. Zapraszamy.
11: Wielka gamingowa zabawa z warsztatami kodowania, strefą klocków i fotobudką AI potrwa jutro od godziny 13.

0: do 20.
1: Sport w Radiu Jura.
0: Na koniec zaglądamy na Limanowskiego, bo piłkarze Rakowa Częstochowa znają już precyzyjny plan przygotowań do nowego sezonu. Częstochowskie medaliki wracają do pracy w poniedziałek 22 czerwca, a dzień wcześniej spotkają się na wspólnej kolacji. Po pierwszych treningach na własnych obiektach drużyna uda się na zgrupowanie do Arłamowa, a 6 lipca rozpocznie kluczowy obóz w Holandii. Emocje zaczną się bardzo szybko, bo pierwszy oficjalny mecz podopieczni Rakowa rozegrają w czwartek 23 lipca w ramach drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Kilka dni później ruszy też walka o punkty PKO BP Ekstraklasy. W Radiu Jura ciąg dalszej informacji. Bogdan Zalewski.
2: Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Został już aresztowany na 3 miesiące. Angażowanie się polskich organów ścigania w obronę dobrego imienia państwa Izrael byłoby nie tylko niezasadne, ale wręcz nieetyczne. To fragment z uzasadnienia odmowy wszczęcia przez prokuraturę okręgową w Warszawie śledztwa w sprawie podejrzeń zniesławienia przez posła Konrada Berkowicza izraelskich władz i żołnierzy. W kwietniu w Sejmie parlamentarzysta Konfederacji porównał Izrael do III Rzeszy i pokazał z mównicy izraelską flagę ze swastyką. Krzysztof Zasada z nami.
3: Odmowa wszczęcia jest motywowana tym, że za ściganiem tego czynu z urzędu nie przemawia ani ochrona praworządności, ani interes społeczny, tak napisano w uzasadnieniu. Śledczy uznali, że wprawdzie poseł Berkowicz dopuścił się zniesławienia władz i armii państwa Izrael, jednak ten czyn może być ścigany z oskarżenia prywatnego. Jeśli osoby lub instytucje, które czują się zniesławione, zapragną bronić swojej czci na gruncie postępowania karnego, mogą wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia, tak napisano. Prokuratura nie będzie go popierać, bo jak usłyszałem, wiele dowodów zgromadzonych przez międzynarodowe instytucje uprawdopodabnia popełnianie przez Izrael zbrodni w Gazie.
2: Nie wykryto żadnych niedozwolonych substancji w organizmie sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, ustalił Marcin Buczek.
4: Wiadomo, tak wynika z ekspertyzy dostarczonej prokuraturze, że w chwili wypadku kierowca nie używał swojego telefonu. W jego organizmie nie było również żadnych substancji, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie samochodu. Niczego niedozwolonego, bo takie badania też przeprowadzono, nie wykryto również w organizmie posła. Już wcześniej udało się ustalić, że w czasie jazdy używał on telefonu, ale korzystał wtedy ze słuchawki. Prokuratura czeka teraz m.in. na szczegółową ekspertyzę dotyczącą rekonstrukcji wypadku. Ewentualnego naocznego świadka, jak powiedział mi prokurator, na razie nie udało się znaleźć. Śledztwo może potrwać co najmniej do jesieni.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Dziś do końca dnia bez opadów, w kolejnych dniach mogą pojawiać się przelotne deszcze. Jutro szansa na opady wynosi 83%, w niedzielę 12%, w poniedziałek 35%, we wtorek 7%, a we środę 67%. Na wszelki wypadek parasola w Częstochowie proszę nie chować.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Skoro 16 za nami, to czas przypomnieć solenizantów, a właściwie solenizantki. Dzisiaj na liście Magdalena, Urszula i Maria. I wiecie co? Dziewczyny lubią się zabawić. Naprawdę. Tak przynajmniej twierdzi Cyndi Lauper. Hey!

0: O tej porze w Radiu Jura jeszcze sport. Przypomnę, o 18:00 nasi żużlowcy na Kronoplast Arenie podejmować będą ekipę Betard Sparty Wrocław. Goście są faworytami, ale przyjechali osłabieni. W ich składzie zabrakło kontuzjowanego Daniela Bouleya, a także Łaguty, który w miniony wtorek w Szwecji złamał rękę. Betard będzie także bez Hansa Andersena. Jak mówił nam kierownik częstochowskiej drużyny Rafał Piotrowski, w tym właśnie częstochowska ekipa upatruje szans na zwycięstwo. Cała rozmowa z nim na radiojura.pl, a my przypomnę o 18:00.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama. Myślisz o przyszłości? Zdobądź prestiżowy zawód medyczny. Kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, sekretarka i rejestratorka medyczna, technik sterylizacji medycznej. Nowość: asystent medyczny. Medyczne studium zawodowe. Brzezińska 6A. www.msz.chest.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
4: Czujesz? Pachnie Gruzją.
5: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
4: Nowe menu?
5: Tak, tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
4: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
5: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
4: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
5: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
4: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
6: Remont łazienki i ciągle nieoczekiwane koszty. Z firmą Nasz Fachowiec jest inaczej. Szybkie realizacje, dokładna i bezpłatna wycena. Wchodzisz na naszfachowiec.pl i wiesz, ile zapłacisz. Jasno, od początku. Projekt i realizacja łazienki bez niespodzianek. Sprawdź na www.naszfachowiec.pl lub zadzwoń 730 638 756.
7: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
8: Szukasz prezentu na komunię? A może czegoś ekstra dla siebie? Wpadnij do Computronic. Laptopy, komputery, konsole, smartwatche czy słuchawki. Serio, ciężko wyjść stąd z pustymi rękami. A najlepsze, za każde wydane 1000 zł na wybrane produkty zgarniesz dodatkowo 100 zł na kartę podarunkową. Computronic. Znajdziesz nas w Galerii Jurajskiej.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
11: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
0: Późnym popołudniem, wieczorem i w nocy niebo bezchmurne, dopiero nad ranem od zachodu chmur zacznie przybywać. W nocy jeszcze nie będzie padać, padać zacznie dopiero jutro. Temperatura od 9 do 12 stopni, ciśnienie w Częstochowie lekko spadnie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, organizator wycieczek klasowych i urodzin w Parku Trampolin.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Rentcar, importer samochodów bezwypadkowych z gwarancją. Częstochowa, główna 56. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu rowerowego Ski Bike Center, dystrybutor rowerów Unibike, Częstochowa, krótka 26.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowe popołudnie. To jest dobry moment, żeby zaprosić was na weekend z nami. Dużo fajnych programów dla was mamy. Pierwszy weekendowy jutro od 7 rano. Wolna sobota, a tam także przepis. Przepis na weekend i tym razem to będzie coś dla dzieci. Choć nie do końca, bo powiem szczerze, ja też chętnie bym coś takiego zjadł. Niestety radiowe kucharki dzisiaj mi nie pozwoliły. Może pozwolą po weekendzie, jeśli coś zostanie. Ale słuchajcie, jutro po godzinie 8 w programie Wolna Sobota przepis na słodkie babeczki nadziewane. Zresztą nie mogę powiedzieć jeszcze czym nadziewane, ale to wszystko brzmi tak pysznie, że słuchajcie, no koniecznie musicie tego posłuchać, a jeśli nie będziecie mogli, to zobaczcie na zdjęciach i przejrzyjcie cały przepis dostępny w naszym portalu. Bierzcie i korzystajcie.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
6: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
5: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
6: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
7: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
8: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
9: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
10: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
11: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
12: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
11: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
12: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
11: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
12: Dzień Dziecka w Słonecznym Brzegu w Zawadach, poniedziałek 1 czerwca od godziny 15.
13: Koniec maja to nie koniec żużlowych emocji. Przeżyj je razem z nami na Kronoplast Arenie. Już 29 maja o 18 zmierzą się Kronoplast Włókniarz Częstochowa i Betard Sparta Wrocław. Bilety dostępne na eventim.pl, w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
15: Odwiedź markę Dobi w Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie Obi Centrum Handlowe M1.
16: Zrobisz to z Obi.
17: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
18: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
19: Chcecie wygrywać więcej?
20: Tak!
19: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
20: Ale to kręci!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze piątkowe spotkanie. Mariusz Ryszka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę fantastycznego weekendu. A jeśli ktoś wstaje jutro o poranku, to ja się polecam w programie Wolna Sobota. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pijany kierowca zatrzymany w powiecie kłobuckim. Szczegóły w wiadomościach Radia Jura o 17. Będzie także rajd, który połączył Częstochowę z Krakowem. Nawet dożywocie grozi mężczyźnie z polskiej grupy zbrojeniowej zatrzymanemu w sprawie szpiegostwa.
2: Reklama.
3: Czas na Dzień Dziecka!
4: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
3: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
4: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
5: Kameralny klimat.
6: Nauka.
5: Kultura.
6: Turystyka i sport. Katolickie, tradycyjne wychowanie.
7: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
8: Moja szkoła!
7: Kształcąc, wychowujemy.
9: Największy sklep rowerowy w Europie? To tutaj! Fabryka Rowerów zaprasza. Na hasło Lato 2026 5% rabatu na każdy rower. I niespodzianka gratis. Odwiedź nas już dziś i wskakuj na rower. Fabryka Rowerów. Drogowców 12.
10: Volvo to bezpieczeństwo, któremu zaufały pokolenia kierowców. Teraz nowe Volvo XC40, XC60, XC90 oraz elektryczne EX30 czekają gotowe do odbioru w Volvo Car Częstochowa. Starannie dobrane konfiguracje, komfort, technologia i spokój w każdej podróży. Wystarczy spojrzeć i podjąć decyzję. Wybieram ten egzemplarz. Volvo Car Częstochowa. Jagiellońska 48.
11: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w miasteczko Paliona. Wydarzenie inspiruje.

0: Zapraszamy. Firma Ocean, Ręciny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Morniny są gorące. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.
7: Piątek, 29 maja i 17 na zegarach. Posłuchajmy więc razem wiadomości.
8: Anna Kruszewska, wiadomości Radia Jura. O 17 zaczynamy od fatalnych wiadomości z dróg powiatu kłobuckiego i kolejnego apelu o trzeźwość za kółkiem. Policjanci z tamtejszej drogówki zatrzymali na ulicy Dąbrowskiego w Krzepicach osobowego Volkswagena. Za kierownicą siedział 54-letni mieszkaniec powiatu. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mundurowi na miejscu odebrali mu prawo jazdy, a sprawą zajmą się już kryminalni. Za jazdę na podwójnym gazie nieodpowiedzialnemu 54-latkowi grozi teraz wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet więzienie.
9: Wiadomości Radia Jura.
8: Zmieniamy temat i przenosimy się do gminy Kłomnice, która skutecznie sięga po regionalne fundusze. Samorząd pozyskał właśnie spore dofinansowanie w marszałkowskim konkursie Inicjatywa Sołecka 2026. Pieniądze popłyną na dwa konkretne zadania. To nowoczesne oświetlenie parku w Rzeżenczycach oraz doposażenie stref rekreacji bezpośrednio na plaży w rzekach małych. Każdy z tych projektów otrzymał po 40 tysięcy złotych wsparcia.
9: www.radiojura.pl.
8: Tymczasem na Jurze trwa niezwykły wyścig po nowe życie i zdrowie. Na niemal 200-kilometrową trasę przez szlak Orlich Gniazd wyjechali rowerzyści po transplantacji oraz wspierający ich przyjaciele. Rajd połączył Częstochowę z Krakowem. Dzisiaj 18 uczestników pokonuje bardzo wymagający etap z Huciska do Olkusza.
10: Organizuję takie wyjazdy, grupy osoby po transplantacji i przyjaciele. Promujemy tę ideę też w mediach społecznościowych, żeby pokazać nie tylko tym chorym osobom, że mogą uprawiać sport, ale i tym zdrowym, żeby doceniały, jakie szczęście mają, że są po prostu zdrowi. Dochodzą do nas cały czas nowe osoby. Grupa w ogóle osoby po transplantacji i przyjaciele już ma około 1,5 tysiąca członków. Ja ponad 5,5 roku temu sama przeszłam transplantację wątroby. Po urodzeniu dziecka to było dla mnie bardzo duże wyzwanie, żeby wrócić właśnie do sportu.
8: Mówiła Małgorzata Polańska z Fundacji I'm Strong. Jutro przed cyklistami ostatnie 65 km prosto do mety w Krakowie.
9: Twoje sprawy.
8: Przed nami weekend plenerowych spotkań pod chmurką, a dyrekcja podstawówki przy ulicy Ludowej w Częstochowie już zamówiła idealną pogodę. Jutro na terenie szkoły podstawowej numer 30 w Kiedrzynie wystartuje wielki festyn rodzinny. Tym razem pod hasłem Morskie opowieści. Na co mogą liczyć mieszkańcy?
11: Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców Kiedrzyna, nie tylko uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły. Jak zawsze podczas festynu proponujemy mnóstwo atrakcji. Będzie dużo niespodzianek, będzie wspaniały konkurs z nagrodami, będzie wspólne szantowanie, to jest taka nowość. Zespół dostarczy nam niewątpliwie bardzo dużo wrażeń. Przy okazji będziemy grillować, przy okazji będzie zabawa w pianie i bardzo dużo dobrej zabawy.
8: Zapraszała dyrektor szkoły Sylwia Schreiber. Festyn startuje jutro przy ulicy Ludowej 58 o godzinie 13.
9: Sport w Radiu Jura.
8: Na koniec przenosimy się na stadion przy Olsztyńskiej, bo już dokładnie za godzinę

0: Konoplast Włóknia Szczęstochowa staje przed szansą na upragnione przełamanie i przerwanie czarnej serii 6 porażek z rzędu. Biało-zieloni podejmą na własnym torze Betard Spartę Wrocław. Choć goście są faworytami, to przyjechali pod Jasną Górę potężnie osłabieni. W ich składzie zabraknie kontuzjowanego Daniela Biuleja oraz Artioma Łaguty. Zawodnicy włókniarza apelują do kibiców o potężny doping. Start meczu punktualnie o 18. Ja już się z wami żegnam. Zostawiam was z Bogdanem Zalewskim. On ma najważniejsze informacje z kraju i ze świata.
1: Pracownik jednego z zakładów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Został już aresztowany. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
2: Zatrzymany jest Polakiem. Wpadł przedwczoraj w wyniku śledztwa prowadzonego przez Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Obciążający go materiał dowodowy zebrała Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty z artykułu 130, paragraf 2 kodeksu karnego. To oznacza, że według śledczych brał udział w działalności obcego wywiadu, przekazując informacje, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Za to przestępstwo grozi minimum 8 lat więzienia, aż do dożywocia. Poznański sąd zdecydował właśnie o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
1: Spotkania autorskie i podpisywanie książek, dyskusje i wykłady, a przede wszystkim mnóstwo stoisk wydawców. W Warszawie rozpoczęło się prawdziwe święto miłośników literatury. Do niedzieli na PGE Narodowym odbywają się międzynarodowe targi książki. Co kupujecie?
3: Jak na razie tutaj w dwóch torebeczkach to o Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki.
4: Jak mi się spodoba opis i okładka, to wezmę i będę zadowolona na pewno. Zawsze książka jest fajna. Fajnych ludzi można spotkać.
5: Czyli nie tylko książki.
4: Nie tylko, ale wszyscy są radośni, uśmiechnięci i to jest najważniejsze i fajna jest atmosfera.
5: To pani w jakim charakterze tu występuje?
4: Jako kolejkowa i jako tragarz.
5: Rozumiem, że zabezpiecza pani koleżanki szukające.
4: Tak, dokładnie.
1: Z odwiedzającymi targi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Chcielibyście skosztować wina Stalina? Rząd Gruzji jako właściciel kolekcji pierwszy raz w historii udostępnił w Tbilisi piwnicę, w której zgromadzono około 40 tysięcy butelek najprzedniejszych gruzińskich i francuskich win. Były one niegdyś własnością Józefa Stalina, pochodzącego z Gruzji sowieckiego zbrodniarza. To jest niesamowita piwnica. W życiu czegoś takiego nie widziałem. To jak panteon wina, mówi winiarski ekspert Pierre Luton. Kolekcja jest naprawdę imponująca i w dużej części pochodzi z rabunku zbiorów Romanowów, jakiego bolszewicy dokonali po rewolucji 1917 roku. Teraz trunek pójdzie pod młotek, a uzyskane środki zostaną przekazane na otwarcie w Gruzji światowej klasy szkoły winiarskiej. Cel tym bardziej słuszny, że Gruzja uchodzi za ojczyznę wina, a tradycje winiarskie sięgają tam 8 tysięcy lat. Podajemy te informacje, ale jak zawsze promujemy tylko trzeźwy punkt widzenia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
9: Sporo pogodnego nieba dzisiaj wieczorem oraz nocą nad Częstochową. Jeszcze nie będzie padać, bo padać będzie jutro. Jutro te opady będą przelotne. Może być też momentami burzowo. Jutro maksymalnie 19 stopni w Częstochowie. W niedzielę 21 stopni i więcej szans na słońce.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
9: Czy są tutaj może wielbiciele piątku? To jest takie retoryczne pytanie, którego chyba nie trzeba zadawać. Każdy jest wielbicielem piątku. No to mamy piątek i możemy zacząć rozgrzewkę tanecznego radia. 29 maja, czyli ostatni piątek tego wiosennego miesiąca. Na szczęście w czerwcu piątki też będą. Sasz Ekwador dzisiaj na start, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry, zostaje do 22.
10: Radio Jura.
11: Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos maestros.

0: To ty, tylko ja, Krzysztof Krawczyk. Taki tytuł mogłaby mieć Oda do weekendu. Może warto o tym pomyśleć i śpiewać w poniedziałek, żeby tydzień roboczy skrócił się tak magicznie jak w przyszłym tygodniu. Przypominam, że za tydzień o tej porze to będziemy w środku długiego weekendu. Na ten moment zaczynamy klasyczny Dobre i to. Dzisiaj na pewno, jak to w piątek, sportowe propozycje na weekend, a także dużo informacji z muzycznego świata. Trochę Eurowizji, bo zaczyna się walka o miasto gospodarza. Dowiemy się też, który zespół jest najważniejszym w historii muzyki rockowej. Także bądźcie z nami, a przede wszystkim to dobrze dzisiaj zagramy. Za chwilę Anne-Marie i Shania Twain.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szukasz stabilnej pracy w branży medycznej? Zostań asystentem medycznym. 4 semestry zdobędziesz praktyczny zawód i nauczysz się prowadzenia dokumentacji, obsługi systemów oraz pracy z pacjentem. Praca czeka w przychodniach, szpitalach i klinikach. Twoja kariera w medycynie zaczyna się teraz. Medyczne studium zawodowe w Częstochowie. www.msz.czest.pl.
7: Mamy dobrą wiadomość. Outlet Oskar przedłuży

0: Polska 41A. Przedłużona szansa na wielkie zakupy w niskiej cenie. Zapraszamy!
1: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: Aknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie naprawdę szczęśliwe? Wybierz żłobek Królestwo Malucha. Wykwalifikowana kadra i rodzinna atmosfera, w której każde dziecko jest ważne. Bogata oferta zajęć dodatkowych i własny plac zabaw. A od września nowa grupa przedszkolna w budynku żłobka. Żłobek i przedszkole Królestwo Malucha. Ulica Warszawska 416A lub przedszkole Królestwo Przedszkolaka. Ulica Makuszyńskiego 140. Bo każde dziecko zasługuje na swoje królestwo.
2: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
3: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
2: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
3: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
2: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
3: Dzień Dziecka w

0: Ci do MediaMarkt.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Chariot. Śpiewają panowie z grupy Westlife. Oni wrócili na rynek muzyczny i mają przed sobą trasę koncertową, głównie po Irlandii i Wielkiej Brytanii. Jeśli kiedyś mieliście ich na plakatach na drzwiach do pokoju, to proszę szykować wolne na wrzesień i początek października. A u nas dzisiaj celebrujemy początek weekendu, takiego chyba z dniem dziecka w roli głównej, bo co prawda 1 czerwca dopiero w poniedziałek, ale wiadomo, jak to jest na początku tygodnia. Człowiek zabiegany, więc jak może, to lepiej sobie coś zorganizować na weekend. Polecamy, dużo podpowiedzi jest na naszej stronie, a u nas jest piątkowa muzyka, którą rozpoczynamy weekend. Za chwilę Bruno Ferrara, a później BRO. Jeszcze będzie pięknie, no jak ktoś zaczął weekend, to na bank już teraz jest pięknie. Pozazdrościć.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazją w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Hortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Zapraszamy do Muzeum Dywizjonu 303 w Napoleonie, gmina Lipie. Samoloty, śmigłowce oraz największa kolekcja pamiątek lotniczych z bitwy o Anglię. Lotnicze atrakcje czekają na Ciebie 7 dni w tygodniu. Odwiedź nas.
4: Tak tanio jeszcze nie było. Nowa Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Japońska technologia sprawdzona od lat i stworzona, by służyć na lata. Odwiedź autoryzowany salon Suzuki Bokar Poczesna, ulica Warszawska 22.
5: Czujesz? Pachnie Gruzją.
6: I to w Częstochowie. Restauracja Tbilisi. Smak Gruzji. Wieluńska 4.
5: Nowe menu?
6: Tak. Tworzone przez gruzińskich kucharzy, według oryginalnych receptur i z autentycznych gruzińskich produktów.
5: To ja biorę chinkali, gruzińskie pierogi.
6: A ja haczapuri prosto z pieca, a la pizza serowa.
5: Gruziński klimat, serdeczna obsługa to idealne miejsce nawet na większe przyjęcie.
6: Tbilisi. Smak Gruzji. Ulica Wieluńska 4.
5: I piekarnia gruzińska Tbilisi. Aleja NMP 12. W domu handlowym Seka.
7: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
8: Zespół Szkół imienia Szymborskiej w roku jubileuszu stulecia ZDZ zapewnia naukę atrakcyjnych zawodów, dzięki którym znajdziesz dobrą pracę. Wybierz technikum, liceum ogólnokształcące, liceum mundurowe i klasy OPW, czyli oddziały przygotowania wojskowego. Teraz nowość. Klasa mundurowa OPM, Straż Graniczna, Policja. Więcej na www.szkołyczęstochowa.zdz.pl. Nasze centrum kształcenia ma również szeroką ofertę kursów i szkoleń dla dorosłych. Częstochowskie Szkoły ZDZ imienia Szymborskiej. Jagiellońska 141.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
2: Po reklamie.

0: Ina i Daddy Yankee w piątkowej rozgrzewce tanecznego radia. Za chwilę wiadomości o 18:00 i prognoza pogody, a po 18:00 Eurowizja 2027. I trochę sportu na ten weekend w naszym kraju. Piłkarska ekstraklasa ma już wolne, ale sportowo i tak w ten weekend dużo się będzie u nas działo. Polecamy się i po 18:00. Muzyka
1: wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Kameralny klimat.
4: Nauka.
3: Kultura.
4: Turystyka i sport. Katolickie tradycyjne wychowanie.
5: Katolickie Liceum Ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Szkoła z internatem. Ulica Biskupa Kubiny 15.
6: Moja szkoła.
5: Kształcąc, wychowujemy.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Szukasz trwałego i estetycznego wykończenia? Lakiernia proszkowa Clean to jakość, która robi różnicę. Oferujemy lakierowanie proszkowe, piaskowanie, oczyszczanie termiczne i laserowe oraz profesjonalną renowację ogrodzeń. Szybko, dokładnie i na lata. Lakiernia Clean, ulica Strażacka 66 w Białej.
9: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: który znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
2: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
1: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
2: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
1: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
2: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12.

0: Centrum Handlowym M1. Skorzystaj z naszej usługi projektowania oraz montażu i odbierz 15% zwrotu na kartę podarunkową. O szczegóły akcji pytaj w markecie OBI Centrum Handlowe M1.
1: Zrobisz to z OBI.
2: Luksus nie zawsze oznacza więcej. Poleska 60. Kameralny apartamentowiec bez lokali usługowych. Poleska 60. Cisza, na którą zasługujesz. Odkryj więcej.

0: Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
4: Na zegarze jest już 18, czyli dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
5: Mężczyzna aresztowany pod zarzutem szpiegostwa to pracownik zakładów MESCO w Skarżysku Kamiennej.
6: To właśnie w MESCO należącym do polskiej grupy zbrojeniowej powstają słynne zestawy rakiet przeciwlotniczych Piorun.
5: Pracownik został zatrzymany w środę. Dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt.
6: Na podejrzanemu grozi nawet dożywocie.
5: 50 strażaków walczy z pożarem na terenie składowiska odpadów w Dąbrówce Wielkopolskiej w powiecie świebodzińskim w Lubuskiem.
6: Ogień pojawił się w jednej z hal, w której produkowane jest paliwo alternatywne ze śmieci. Czarny dym unoszący się nad tym miejscem widać z kilkudziesięciu kilometrów.
5: Politycy koalicji rządzącej potępiają decyzję Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, zalecają jednak wstrzemięźliwość w reakcjach.
6: Opozycja popiera propozycję prezydenta Karola Nawrockiego, by odebrać prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu polskie odznaczenie.
7: Odwoływanie się do UPA w upamiętnianiu tych różnych działań, które miały miejsce w przeszłości, no jest bardzo złą decyzją. Godzi w prawdę historyczną, godzi w wrażliwość Polaków, więc taki człowiek nie powinien mieć orderu Orła Białego.
5: Komentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki.
6: Postępowania Zełenskiego skrytykował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją, że ona nie działa dla budowania dobro sąsiedztwa. Stosunków i jest bolesna. Po prostu sprawia ból Polakom i Polsce.
5: Z kolei premier Donald Tusk stwierdził, że decyzja ukraińskiego przywódcy jest niepokojąca i narusza polską wrażliwość historyczną.
6: Jednak nie omieszkał pouczyć obu prezydentów.
9: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
6: Tak mówił premier Tusk.
5: A wicepremier Sikorski dokonał następującego porównania. Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał order Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: Pogodowo sobota w Częstochowie będzie no taka sobie, bo ma padać, ale z drugiej strony powtarzam sobie, że jest sucho na polach, na łąkach, w lesie, a to oznacza, że taki deszcz na pewno się przyda. Do tego może być jutro burzowo w Częstochowie, na termometrach maksymalnie 19 stopni, w niedzielę do 21 i w niedzielę więcej szans na słońce.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
4: 29 maja, dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada. Przypadek, że w piątek? Nie sądzę. Jest pogoda grillowa, więc miłego świętowania. My polecamy się muzycznie. Na początek tej godziny Miley Cyrus, a później Oliver Heldens. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dzień dobry.
13: Radio Jura.

0: Flames of Love to takie dźwięki na którąś z ostatnich godzin weekendowego grilla, gdy na ruszcie zostały już puste tacki, ewentualnie coś, co już się nie nadaje do zjedzenia. To był Fancy na naszej antenie. A w ten weekend dla fanów grilla na stadionach jedzie PGE Ekstraliga Żużlowa. Trwa już spotkanie w Częstochowie, gdzie Włókniarz jedzie ze Spartą Wrocław, jedzie o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Jeszcze dzisiaj o 20:30 w Lublinie Motor pojedzie z GKM-em Grudziądz. Jutro wolne, a w niedzielę następne dwa pojedynki. Toruń z Gorzowem i Zielona Góra z Lesznem. Będą emocje, oby też była żużlowa, sielankowa pogoda w naszym kraju. Z prognoz wynika, że padać to akurat może mocniej jutro, czyli w dzień, kiedy żużlowcy odpoczywają. A my nie odpoczywamy od muzyki. Dawid Podsiadło, za moment będzie sezon.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Czas na Dzień Dziecka.
4: Czas na Lego Party w M1 w Częstochowie. W ten piątek i sobotę wejdź do świata Lego. Buduj, zmień się w ulubionego bohatera. Rywalizuj w rozgrywkach Lego Party.
3: I rób zdjęcia w fotobudce 360.
4: Tu dzieci są w centrum. Baw się w M1.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
7: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
8: Wyprzedaż myjek ciśnieniowych trwa do końca maja. Wybierz z bogatego asortymentu marek Kärcher, Stihl oraz Nilfisk. Mamy sprzęt na każdą kieszeń. Markowe myjki już od 350 zł. Działamy na rynku już 30 lat. Znamy się na rzeczy. Zapraszamy do autoryzowanego dilera sprawdzonych myjek ciśnieniowych. W ofercie również sprzęt ogrodowy Stihl. Zapraszamy. Firma Ocean, Rędziny, ulica Wolności 80 lub na www.myjki.eu.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
12: bezpiecznie.
11: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
13: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
14: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kto zwalcza ból?
12: Woldary!
2: Kto?
12: Woldary! Woldary! Ból!
14: Ból szyi po pracy?
15: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
17: Po reklamie.
18: Słuchasz Radia Jura.

0: Monster Zermel Love w rozgrzewce tanecznego radia. Po 20 u nas już weekendowa impreza, trochę nowych brzmień, trochę tych takich dobrych na tę porę roku, które z przyjemnością odświeżę. Będą też sety i eurodensy. Polecamy się na cały dzisiejszy, czyli piątkowy wieczór. Celine Dion u nas za chwilę będzie I'm Alive.
1: Radio Jura.

0: Gordo i Loco Loco, czyli świetne dźwięki przy okazji treningu cardio czy jakichś intensywnych zawodów sportowych. Inna rywalizacja zaczyna się w Bułgarii. Już co najmniej 4 miasta wyraziły chęć zorganizowania w przyszłym roku Eurowizji. To Sofia, Płowdiw, Warna i Burgas. Wiadomo, że największą szansę ma zawsze stolica, ale kto wie, jakie będą ostateczne decyzje. Na wszelki wypadek, jeśli nie macie jeszcze planów na wakacje 2026, to warto sobie zrobić taką wycieczkę. Zacząć w Sofii, a później na wschód, w stronę Morza Czarnego, czyli przez Płowdiw do Warny czy Burgas. Finalnie i tak wylądujecie na plaży, czyli idealnie. Moderne Talking u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 6504.
4: Fani Paliona, to coś dla Was! 30 maja Galeria Jurajska zamieni się w Miasteczko Paliona. Wydarzenie inspirowane

0: znacie z ekranu. Na uczestników czekają także konkursy i wyjątkowe nagrody. Start o 13:00. Nie może was zabraknąć. Szczegóły na www.galeriajurajska.pl.
1: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMW. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMW w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMW inspiruje do zmian.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: La Rue i ich dynamiczne Bulletproof. Za chwilę będzie 19, czyli porcja wiadomości i prognozy pogody, a po 19 jeszcze trochę sportu i prawdopodobnie najlepszy zespół rockowy wszechczasów. Bądźcie z nami, polecamy się i po 19.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 1 czerwca wpadaj do Galerii Jurajskiej na największe wydarzenie gamingowe tego lata w Częstochowie. Czekają na Ciebie strefa Fortnite z 8 stanowiskami komputerowymi, symulator sim racing i strefa konsol. Będą konkursy, profesjonalni gracze, sportowi oraz spotkania z influencerami Teamu Active. A 6 czerwca odbędzie się wielki turniej 1-1 w Fortnite z nagrodami. Szczegóły na galeriajurajska.pl.
5: Dni Blachowni 2026. Już w najbliższy weekend. 3 dni muzyki, dobrej energii i wspólnego świętowania. Piątek, koncerty OSTR, Matis Ficensi i Rise Up Sound System. Sobota, koncerty Raz, Dwa, Trzy, Hurt i Tabu. Niedziela, Katarzyna Pakosińska z zespołem Macabunda. Wielki finał z The Phil Collins Tribute Show. Mnóstwo innych występów i atrakcji dla całych rodzin. Dni Blachowni. Od 29 do 31 maja. Tereny rekreacyjne za USC.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. W akcji

0: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Po reklamie.
1: Jest już 19:00, sprawdzamy najnowsze wiadomości. Te z kraju i ze świata mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Strażakom na razie nie udało się opanować pożaru na składowisku odpadów w Dąbrówce Wielkopolskiej.
3: To w powiecie świebodzińskim w Lubuskiem, jak informowaliśmy, ogień pojawił się w hali.
2: Produkowano w niej paliwo alternatywne ze śmieci.
3: Jak przebiega walka z płomieniami, opisuje Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.
4: Strażacy w pierwszej fazie przystąpili do gaszenia pożaru wewnątrz hali. Udało się go opanować, niestety wymknął się spod kontroli, przedostał na 3 hałdy, duże hałdy przygotowanego materiału na zewnątrz budynku. W tej chwili trwa walka z ogniem. Nie mamy osób poszkodowanych.
2: Na miejscu w Dąbrówce Wielkopolskiej z żywiołem walczy kilkudziesięciu strażaków. 3 tajkonautów, czyli chińskich astronautów, wróciło na Ziemię.
3: Po blisko 7 miesiącach spędzonych na stacji kosmicznej Tiangong.
2: Powrót do ojczyzny napełnia mnie ogromnym podekscytowaniem, przyznał jeden z członków załogi.
3: Na orbicie od poniedziałku są już ich zmiennicy. Chiny chcą do 2030 roku wysłać załogową misję na Księżyc. Co na to NASA?
2: Amerykanie zapowiedzieli, że na Srebrny Glob wrócą w 2028 roku. Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuca.
3: Skorzystają z nich osoby, które od lat palą papierosy, dowiedział się Michał Dobrołowicz.
2: To będą badania niskodawkową tomografią komputerową.
3: Kto będzie mógł konkretnie skorzystać z badań?
5: Wszyscy, którzy skończyli 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo jeszcze więcej, od 10 lat 2 paczki jednego dnia. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie jak najwcześniejszym etapie. Rocznie w Polsce ten typ nowotworu potwierdzany jest tu ponad 20 tysięcy osób, a większość z nich to właśnie palacze.
2: A kiedy, Michale, w praktyce ruszą te badania?
5: Jeszcze przed wakacjami. Taki jest najnowszy plan. Samo badanie trwa 10 minut i polega na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: Pogoda w Częstochowie w trakcie tego weekendu będzie zmienna z całą pewnością, bo jutro i słońce, i chmury, i deszcz, więc dobrze, że dzisiaj mamy spotkanie żużlowe. Jeśli chodzi o niedzielę, to wtedy padać w Częstochowie nie będzie, ale będzie się chmurzyć. Na termometrach jutro w Częstochowie 19 stopni, w niedzielę do 21.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
1: 29 maja, dziś jest Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. To jest takie święto, które u nas warto obchodzić cały rok. Inaczej trzeba będzie się zderzyć z polskim systemem opieki zdrowotnej. A to, jak wiemy, może się skończyć różnie. Bob Sinclair na początek tej godziny w rozgrzewce Tanecznego Radia. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie.
9: Muzyka wybrana dla ciebie.
10: Radio Jura.

0: Grupa Korona i ich dynamiczne The Rhythm of the Night. Co w piłkarskich ligach w naszym kraju? Powoli najważniejsze rozdania. Chyba najciekawiej zapowiada się baraż o awans do PKO BP Ekstraklasy. W niedzielę Wieczysta Kraków zagra z Chrobrym Głogów. Bez względu na wynik wiemy jedno. Do Ekstraklasy trafi zespół, który w niej jeszcze nie występował. Początek tego finału baraży w niedzielę w Krakowie o godzinie 20:45. No już sama godzina rozpoczęcia meczu pokazuje, że to jest prestiżowe spotkanie. O ile w polskiej piłce można o czymś takim mówić. Juno Tas u nas za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału. Gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 cm płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.

0: tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Ci do Media Markt.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.

0: rano.
1: My tak jak Britney, ups, znowu to zrobimy. Odpalimy po 20 taneczne radio. Polecamy się, żeby tak symbolicznie rozpocząć ostatni majowy weekend. W Warszawie to będzie weekend z jednym z największych festiwali muzycznych w naszym kraju. Sezon startuje tak oficjalnie. Orange Warsaw Festival dzisiaj i jutro na torze wyścigów konnych Służewiec. Kto nie ma planów na weekend i wie, że zdąży, to tak tylko mówię, że jeszcze można kupić bilety. A u nas bez biletów teraz grupa 18's.
2: Radio Jura.

0: Marisa Odkochaj w rozgrzewce Tanecznego Radia. No nie da się odkochać się w kwestiach muzycznych. Czytam właśnie, że najpopularniejszy podcaster na świecie, Joe Rogan, wskazał swojego ukochanego muzycznego rockowego ulubieńca. Kto nim został, jak myślicie? Według niego to Eddie Van Halen. Powołuje się na to, co pamięta ze szkolnych ławek, kiedy to wszyscy w zeszytach malowali literki VH, jak Van Halen. Gdyby się urodził trochę wcześniej, to pewnie by malowali The Beatles albo Rolling Stones. Później ewentualnie Nirvana i tak dalej. Czyjś zeszyt? Tego rockowy ulubieniec. To bardzo indywidualna sprawa. Kenji Girac u nas za chwilę, będzie On The Luz.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Węgiel brykiet Express Grill. 2 kg przy zakupie 2 sztuk, cena 6,99 zł za sztukę z Twoim kuponem w aplikacji. Napój niegazowany Cortex 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,29 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
4: No właśnie, misiu. A patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
3: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
4: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Z Kadex powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa, Traugutta 16, Bohaterów Katynia 2 i kadex-tlumiki.pl.
5: Marzysz o wielkim, niezapomnianym weselu?
6: A może szukasz spokojnego miejsca na kameralne przyjęcie?
5: Hotel i restauracja Konstancja to miejsce, w którym zorganizujesz wymarzone wesele, chrzest, event firmowy lub imprezę rodzinną.
6: Różnorodne sale dopasują się do każdego rodzaju przyjęcia.
5: Możliwość zorganizowania bajkowego ślubu w ogrodzie.
6: Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i sprawdź naszą ofertę. Zadzwoń 34 363 12 24.
5: Hotel i restauracja Konstancja. Stacja Częstochowa, ulica Rydza Śmigłego 28.
7: Szukasz pomysłu na dzień pełen atrakcji? Park Rozrywki Poczesna to miejsce, gdzie przygoda czeka na każdym kroku. Zobacz zebry, lemury, surykatki, wielbłądy, alpaki, kapibary, bo kapibary są na fali, i setki innych wyjątkowych zwierząt. Karmienie, dmuchańce, park linowy, trampoliny i plac zabaw. Tu nuda nie ma wstępu. A kiedy złapie Was apetyt, zaprasza kawiarenka z kawą i słodkimi przekąskami. Urodziny i wycieczki? Tylko w Poczesnej. Park Rozrywki Poczesna. Mini zoo, wielka frajda.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.

What is Love śpiewa i pyta Hathaway. Za chwilę wiadomości o 20 i prognoza pogody, a później przyjemności. Taneczne radio na początek weekendu. Polecamy się.

0: Reklama.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
2: Szukasz perfekcyjnej precyzji cięcia? Postaw na OPC Ligenza. Cięcie wodą pod wysokim ciśnieniem. Tniemy niemal wszystko. Płytki gresowe, wielkoformatowe, spieki kwarcowe, stal, kamień, szkło, a także gumę, pianki i tworzywa sztuczne. Materiały do 200 mm grubości? Dla OPC Ligenza to żaden problem. Precyzja, wszechstronność, niezawodność. OPC Ligenza. Częstochowa, ulica Michałowskiego 17. Telefon 796-132-132.
3: Uwaga dzieciaki! Największa frajda tej wiosny czeka na nas 1 czerwca w Słonecznym Brzegu.
4: Zapraszamy na Dzień Dziecka w malowniczym Słonecznym Brzegu nad rzeką Lizwarta.
3: Mnóstwo atrakcji, mini zoo, dmuchańce i gigantyczne bańki mydlane.
4: Malowanie twarzy, tatuaże wodne i brokatowe, gry sportowe, chodzenie po linie i place zabaw.
3: Regionalne lody i pyszne jedzenie.
4: Dzień Dziecka

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
5: Mediamarkt.
4: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: sklepach MediaMarkt. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie model z zaskakującym.

0: opanować, ale przez wiatr w jednym kwartale ogień znowu się rozpalił.
1: Magdalena Greiner.
2: Tak, witamy, jest, dzień
0: ponownie.
2: Dobry.
0: Magdo.
2: Strażacy czekają na dodatkowe siły i środki, żeby podmienić tych ratowników, którzy pracowali przez całą noc do tej pory. Przed strażakami głównie sprawdzanie i przelewanie pogorzeliska. Po tym, jak wiatr rozpalił ogień, front pożaru udało się zatrzymać.
3: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie. W tej chwili dogaszamy tamto pogorzelisko.
2: Mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas jest 250 samochodów i 870 strażaków. Pożar gasi śmigłowiec policji, 3 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 dromadery. Mieszkańcy dwóch miejscowości, którzy wczoraj zostali ewakuowani, wrócili już do swoich domów. Z Międzylasia Magdalena Greinert.
1: Dwaj młodzi mężczyźni zatrzymani w związku z falą fałszywych alarmów bombowych usłyszeli łącznie 33 zarzuty, podała prokurator.
0: Katarzyna Calów-Jaszewska potwierdziła przy tym nieoficjalne informacje uzyskane przez Krzysztofa Zasadę, że zarzuty te dotyczą wcześniejszych alarmów, a nie tych najnowszych wymierzonych w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
4: Na tym etapie prokurator niewątpliwie miał materiał dowodowy na przedstawienie tych zarzutów, o których wspominałam, i zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
0: Teraz jednak prokuratura i policja muszą znaleźć dowody na zorganizowanie najnowszych prowokacji.
1: Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, inaczej jeśli chodzi o Bartosza E.
0: Bo był on już tymczasowo aresztowany za wywoływanie fałszywych alarmów.
1: Prokuratura skierowała więc do sądu wniosek o powtórne aresztowanie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: Trochę deszczu nam spadnie w najbliższych dniach w Częstochowie. To nie będą jakieś bardzo intensywne opady, ale jednak wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Jutro to nawet i piorunochron, bo może być w Częstochowie burzowo. Jutro do 19 stopni, w niedzielę 21 stopni, w poniedziałek też 21.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
8: 29 maja, piątek, po 20:00 wszystkie warunki spełnione, odhaczone, czyli pora na taneczne radio, którym zaczynamy weekend. Na start dzisiaj coś, co może u nas wywołać efekt wspomnień sprzed ponad 20 lat. Just the way you are od Milki, ale w nowym remiksie Davida Getty. Łukasz Jakubczyk, cześć, ponownie gramy.
9: Radio Jura.

0: Jazzy i Spritz w Tanecznym Radiu. Jak Spritz, to wielu osobom będzie się jednoznacznie kojarzyć. A piątkowy wieczór proszę kojarzyć się z Tanecznym Radiem. Bawimy się przy muzyce, zaczynamy weekend, no i nie myślimy już o tym, co negatywne i się ciągnęło za nami przez cały tydzień. W muzyce same dobre dźwięki, za chwilę How Does It Feel od Dub Dogsa, a później Free Your Mind, fajny numer na imprezowy parkiet. I to nawet jeśli parkiet jest teraz w samochodzie albo w pracy na drugiej zmianie. Gramy, to jest Taneczne Radio w piątek.
1: Taneczne Radio Jura.

0: Disco Cherry i Purple Disco Machine w Tanecznym Radiu. Ja myślę, że na wakacje to będziemy mieć od niego kilka dobrych numerów i remiksów. Na lato z męskim graniem już mamy piosenkę, nareszcie się nazywa, a stoją za nią Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zagram za moment, a w ramach ciekawostki to jakbyście chcieli posłuchać piosenki numer 2 na tegoroczną imprezę, bo też taką przygotowano, to jest w sieci i też jest fajna. Warto sobie odsłuchać.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Klimczak, Wrzosowa, ulica Katowicka 75.
3: To miejsce zobaczy wiele. Nieskrępowany relaks i oddech od upału, gorące wieczorne imprezy z przyjaciółmi stanie się Twoim drugim letnim domem. Teraz urządź go po swojemu z salonem płytek CMB. W ofercie ogromny wybór 2 i 3 centymetrowych płyt tarasowych w różnych formatach, wzorach i kolorach. Dostępne od ręki w mega atrakcyjnych cenach. Ułóż swój taras marzeń, zanim zrobi się gorąco. Ruszaj do CMB w Częstochowie przy ulicy Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie

0: przypadku muzyki Kygo, to ja nawet nie muszę tego słuchać i wiem, że to będzie dobry numer. Szczególnie jak się bierze za przerabianie hitów innych gwiazd sprzed lat. Ja jestem fanem Higher Love od Whitney Houston. Natomiast tym razem przed momentem śpiewała Ava Max. To był singiel Whatever. A projekt Dance Palace ma dla nas w tanecznym radiu utwór Let You Go Go. No to gramy, proszę bardzo.
1: Radio Jura.

0: Dr. Kucho i kolejna wersja singla Can't Stop Playing. Obiecuję, że nie będzie długiej przerwy w graniu naszej piątkowej playlisty w Tanecznym Radio. Do 21 na pewno fajny mashup od Szachara Warszala. Będzie Donna Summer i będzie też ekipa Two Unlimited. Polecamy się do głośnego słuchania. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
8: Jest już 21, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
9: Spłonęło ponad 300 metrów kwadratowych w miejscowości Ciemnogórze.

0: Obecnie zakaz nocnego handlu alkoholem obejmuje dwie warszawskie dzielnice, Śródmieście i Pragę Północ. Premier Węgier Peter Madziar zapowiedział, że zorganizuje spotkanie premierów odnowionej Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie 23 czerwca. Współpraca między państwami tworzącymi V4, czyli szefami rządów Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier, osłabła w ostatnich latach, a to z powodu różnic w podejściu do rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie czy postawie wobec samej Moskwy. Węgierski premier chce nawet rozszerzyć współpracę wyszehradzką o inne kraje. Jak mówił, być może kraje skandynawskie albo Austrię, Chorwację, Słowenię, Rumunię czy o kraje zachodnich Bałkanów, które jeszcze nie przyłączyły się do Unii Europejskiej. Prawie co trzecia placówka nie zdoła otworzyć grupy trzylatków. Część nauczycieli straci pracę, przyznaje zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach w rozmowie z Dominikiem Smagą.
1: Ile placówek skompletowało przedszkolaków?
2: Dzisiaj tak naprawdę około 40 na 65.
1: Ilu nauczycieli straci pracę w przedszkolach?
2: W przedszkolach około 30 nauczycieli. Zaczęliśmy na ten temat rozmawiać z dyrektorami. My robimy co roku taką giełdę ogólnomiejską, kiedy zbieramy wszystkich dyrektorów. Po prostu ci dyrektorzy dzielą się swoimi pracownikami, tymi, dla których nie ma miejsca.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
6: Nocą to jeszcze bez opadów w Częstochowie, dopiero nad ranem jakieś słabe opady mogą się pojawić, no i w zasadzie przez cały dzień przelotnie jutro będzie kropić. Na termometrach do 19 stopni, burze też jutro niewykluczone. Więcej słońca w niedzielę i wtedy 21 stopni w Częstochowie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl, ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
6: O wiadomościach czas wrócić do tanecznego radia. Na początek tej godziny coś, co może wpaść nam w ucho w wakacje. Kim K i singiel Summer Again. Ale na wszelki wypadek gramy już teraz, żeby się osłuchać. A później zrobi się niebiesko dzięki Eiffel 65. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór.

0: Technotronic, Pump Up The Jam, czyli numer, który zna chyba każdy. Jak nie w oryginale, to we wstawkach w muzyce wielu innych artystów dookoła świata. W takim klimacie zostaniemy za moment. Najpierw Say No More od TCTS, a później The Sound of San Francisco od Global DJs. W Tanecznym Radiu będzie czas na wspomnienia.
1: Radio Jura.

0: Captain Jack i imprezowe Soldier Soldier. U nas za chwilę już ta najwłaściwsza wersja imprezy w tanecznym radiu, czyli będą sety. Na początek Whitney Houston zremiksowana przez Felixa Jena. It's not right, but it's okay. A później Jax Jones, Pitbull i Jason Derulo w jednej piosence. Do tego jeszcze zremiksowani przez Joela Corego. I mogę zdradzić, że to będzie nagranie z serii Gdzieś to już słyszałem, także polecamy się.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka Luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: John Sakuduro, ciekawe czy Don Omar spodziewał się, że jego singiel będzie tak popularny i doczeka się tylu remiksów. Jeden z nich już prawie za nami. A skoro o remiksach mowa, to za moment I Just Called to Say I Love You w wydaniu Brave'a, a później I Will Survive, Glory Gaynor od Block & Crown. Polecamy się z Tanecznym Radiem do 22.
1: Taneczne Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Taneczne. Radio Jura.
1: Reklama.
0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
4: Po reklamie.
6: Jest już 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
7: Pożar zabytkowej restauracji i hotelu w Olsztynie pod Częstochową. Nikomu nic się nie stało. Akcja strażaków cały czas trwa. Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, co tam się teraz dzieje?
8: Sytuacja jest już opanowana, powiedział mi przed chwilą jeden ze strażaków. Teraz trwa już dogaszanie. Na miejscu nadal jest 18 strażackich wozów. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Natomiast jeszcze przed przejazdem strażaków na zewnątrz wyszło 10 osób. Strażacy dostali w tej sprawie zgłoszenie przed 17. Zabytkowo obiekt pochodzi z końca XVIII wieku. Jest drewniany i kryty strzechą. I to właśnie tam, na pokryciu dachu, pojawił się dziś ogień.
7: Donald Trump rozmawia właśnie ze swoim zespołem na temat planu pokojowego z Iranem. W Waszyngtonie wielkie oczekiwanie, bo prezydent Donald Trump powiedział, że jeszcze dziś podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Przed Białym Domem jest Paweł Żuchowski.
9: Amerykański przywódca cały czas jest w Situation Room, czyli tajnym pomieszczeniu znajdującym się w ziemiach Białego Domu.

0: Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
1: W kalendarzu ostatni piątek maja i to jest Europejski Dzień Sąsiada. Reporter Kamil Puternicki pytał o relacje z blisko żyjącymi.
2: Europejski Dzień Sąsiada, no i takie pytanko, jak tam u pani z tymi sąsiadami? Czy dobre relacje, czy raczej niekoniecznie? Jak to wygląda?
3: Bardzo dobre.
4: Tak sobie, średnio.
5: Na razie dobrze.
6: Super. Świetne kontakty.
2: Czyli nie ma tak, że jednak sąsiad, że złośliwość, że tego typu rzeczy?
6: Nie, broń Boże.
7: No lubi nieraz nosa wetknąć nie swoje sprawy.
2: To jak pani by oceniła, określiła sąsiadów, jacy to ludzie?
3: Sympatyczni, uprzejmi.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: Całkiem ciepła noc szykuje się w Częstochowie, 12-13 stopni i też będzie pogodnie. Jutro no ciepło będzie, bo jakieś 19-20 stopni, ale spodziewajmy się deszczu, spodziewajmy się też burz. Słońce też ma do nas zaglądać. W niedzielę więcej słońca, no i w niedzielę 22 stopnie w Częstochowie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Ulica Michałowskiego 11/13 za M1.
11: Żegnamy. Na szczęście nie weekend na razie, a nasze dzisiejsze taneczne radio. Weekend rozpoczęty, więc czas uciekać z niego trochę, bo korzystać. Łukasz Jakubczyk, dzięki za fajnie spędzony czas i do poniedziałku. Trzymajcie się. Cześć.
12: Radio Jura.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: zodanig.
1: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.